0: to jest radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Od wielu dni spore emocji nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce budzą niedźwiedzie i wilki coraz odważniej podchodzące do gospodarstw ludzkich. Samorządy apelują o stosowne do sytuacji rozwiązania prawne. Rząd wciąż pracuje nad kwestiami, które mogłyby lepiej zaradzić konfliktowym sytuacjom na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Dziś od tego właśnie tematu rozpoczniemy nasz magazyn. Później opowiemy wam m.in. o nowej akcji Łatwoganga, która ma pomóc w leczeniu 8-letniego chłopca z Podlaska. Zaprosimy was na festiwal biegu rzeźnika oraz na tango Sławomira Mrożka na deskach teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy natomiast od tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Słyszeliście już na naszej antenie apele wielu samorządowców z regionu, którzy domagają się nowych rozwiązań ustawowych pozwalających na skuteczniejsze odstraszanie, a także lepszą kontrolę populacji dzikich zwierząt w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Pogórza Dynowskiego. Teraz oddajmy jeszcze głos wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej. Jak ten problem widzi resort, w którego kompetencji leżą konfliktowe sytuacje na linii człowiek-dzika natura?
2: Na wstępie chciałabym wyrazić głębokie współczucie rodzinie tragicznie zmarłej mieszkanki województwa podkarpackiego. Każda śmierć człowieka w wyniku kontaktu z dzikim zwierzęciem czy inna jest dramatem i musi być traktowana z najwyższą powagą przez państwo. Naszym obowiązkiem jest wyciągać wnioski i podejmować działania ograniczające ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie musimy prowadzić tę debatę odpowiedzialnie w oparciu o wiedzę naukową, obowiązujące prawo i rzeczywiste dane, a nie wyłącznie o emocje, które naturalnie pojawiają się po tak tragicznych wydarzeniach. Duże drapieżniki, w szczególności niedźwiedź brunatny i wilk, są istotnym elementem polskich ekosystemów. Ich ochrona została wprowadzona zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym po to, aby odbudować populację gatunków, które jeszcze do niedawna były zagrożone wyginięciem. Dziś obserwujemy zjawisko, które występuje w całej Europie. Odbudowa populacji dużych drapieżników nakłada się na rosnącą presję człowieka na środowisko naturalne. Rozbudowa infrastruktury, ekspansja zabudowy, wzrost ruchu turystycznego, coraz częstsza penetracja terenów leśnych poza wyznaczonymi szlakami powodują zwiększenie sytuacji konfliktowych. Dlatego stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jasne. Bezpieczeństwo ludzi musi być priorytetem, ale również działania podejmowane wobec zwierząt chronionych muszą być proporcjonalne, zgodne z prawem i skuteczne.
1: Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska widzi konieczność natychmiastowych zmian ustawowych, które zwiększyłyby bezpieczeństwo mieszkańców?
2: Chciałabym podkreślić, że obecnie już dziś obowiązujące przepisy umożliwiają szybkie reagowanie wobec osobników stwarzających realne zagrożenie. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą wydawać zgody na puszczenie odłów i relokację. Generalny dyrektor ochrony środowiska w szczególnych przypadkach również na odstrzał interwencyjny i takie zgody są wydawane. Decyzje mogą być wydawane nawet w trybie ustnym na podstawie zgłoszeń telefonicznych i również są takie decyzje w takim trybie wydawane również w tym roku. To oznacza, że państwo posiada narzędzia do reagowania na konkretne sytuacje zagrożenia. Natomiast resort środowiska konsekwentnie stoi na stanowisku, że masowy odstrzał nie jest rozwiązaniem systemowym i nie daje gwarancji eliminacji osobników rzeczywiście konfliktowych. Z programu, który rozpoczęliśmy jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, wiemy na podstawie rozpoczętych badań przy obrożowaniu osobników sprawiających problemy i zgłaszanych przez gminy, wiemy, że 40% szkód w całym województwie podkarpackim wyrządzonych przez niedźwiedzia brunatnego było wyrządzone przez jednego osobnika, jednego konkretnego osobnika. Wiemy, mamy to zmonitorowane. Jesteśmy w związku z tym w stanie w sposób bardzo celowany reagować na takie sytuacje.
1: Ministerstwo skłania się więc do rozwiązań, które wprowadzono w Kalifornii. Tam także zauważono, że tylko niewielka część populacji niedźwiedzi podchodzi pod gospodarstwa ludzkie. Dlatego postanowiono regularnie usypiać te odwiedziny. odważne osobniki, nakładać im obroże i dokładnie monitorować ich ruchy, by móc natychmiast reagować na sytuację, gdy niedźwiedzie wychodzą ze swoich siedlisk. Jak wiceminister klimatu i środowiska odnosi się natomiast do śmiertelnego ataku na kobietę w Płonnej w gminie Bukowsko?
2: Sytuacja, która miała miejsce i skończyła się nieszczęśliwym, tragicznym wypadkiem, była zupełnie inna. Ona nie dotyczyła osobnika, który był takim zgłaszanym przez lokalne samorządy czy lokalnych mieszkańców osobnikiem problemowym. Ona odbyła się w gąszczu lasu, tam gdzie człowiek został zaskoczony przez bytującego tam w swoim naturalnym środowisku niedźwiedzia brunatnego.
1: Urszula Zielińska podkreśla, że istniejące rozwiązania prawne pozwalają reagować na pojawiające się zagrożenia ze strony niedźwiedzi i wilków.
2: Istnieją bardzo szybkie i odformalizowane narzędzia reagowania, łącznie z możliwością wydania pozwolenia na odstrzał osobnika w trybie natychmiastowym, telefonicznym. W przypadku wilka, jeżeli chodzi o dane, są dosyć jednoznaczne. W całej Europie w latach 2002-2020 nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej ataku dzikiego wilka. Potwierdzono przypadki agresji wobec ludzi, ale dotyczące młodych osobników przyzwyczajonych do obecności człowieka wskutek nieodpowiedzialnego dokarmiania lub przetrzymywania przez ludzi. Inaczej wygląda sytuacja z niedźwiedziem brunatnym. W Europie w latach 2015 odnotowano 291 zweryfikowanych ataków niedźwiedzi na ludzi, w tym 8 w Polsce. Najczęściej dochodzi do nich w sytuacji nagłego spotkania w lesie, tak jak miało to miejsce właśnie przy tym nieszczęśliwym wypadku, który wydarzył się ostatnio. Do sytuacji konfliktowych na linii człowiek-niedźwiedź brunatny najczęściej dochodzi w sytuacji nagłego spotkania w lesie, zaskoczenia zwierzęcia lub znalezienia się w pobliżu gawry. Dlatego nasze działania koncentrują się przede wszystkim na prewencji. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym niedźwiedzie w pobliżu zabudowań jest łatwy dostęp do pożywienia pochodzenia antropogenicznego, niezabezpieczonych odpadów, kompostowników celowego do karmiania. Ograniczanie źródeł dostępu do takiego pokarmu może zmniejszyć liczbę konfliktów, nawet o ponad 90%. W związku z tym realizujemy pakiet konkretnych działań. Po pierwsze, przygotowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska projekt Ochrona Niedźwiedzia Brunatnego poprzez minimalizację sytuacji konfliktowych o wartości 16 milionów złotych, który zakłada zakup kontenerów niedźwiedzioodpornych dla gmin, zabezpieczenie kompostowników, system alertowania mieszkańców, platformę zgłoszeń oraz powołanie profesjonalnych grup interwencyjnych do odłowu, płoszenia i monitorowania osobników problemowych. To pierwszy tego typu program w Polsce, który jest w znacznej części uruchomiony. W tym roku wszystkie finalne założenia tego programu są i będą wdrożone do końca. Po drugie, procedujemy i już te zmiany legislacyjne są na ostatnich etapach. Poprawki senackie wracają do Sejmu. Za chwilę, mam nadzieję, ten projekt ustawy będzie podpisany przez prezydenta. Procedujemy zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczne płoszenie, w tym z użyciem amunicji gumowej przez wyspecjalizowane grupy interwencyjne. To jest rozwiązanie sprawdzone w innych krajach europejskich. Po trzecie, przygotowaliśmy rozwiązania, w tym przepisy dotyczące gospodarki odpadami na terenach bytowania niedźwiedzi, a także zakaz regularnego dokarmiania i wapienia tych zwierząt. Po czwarte, wzmacniamy monitoring populacji dużych drapieżników i tu projekt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wykorzystujący nowoczesne technologie, takie jak analiza genetyczna, fotopułapki, sztuczna inteligencja w celu poprawy danych i skuteczności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Dla tej konkretnej sytuacji również jako pokłosie tego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się niedawno, została zainstalowana żywołapka w okolicach lasu, w którym wydarzyło się to nieszczęście, na możliwość wychwycenia tego konkretnego osobnika, gdyby okazało się, że jest to osobnik, który będzie zbliżał się do siedlisk ludzkich. Podkreślam, ten osobnik nie był do tej pory przedmiotem jakichkolwiek zgłoszeń czy jakichkolwiek problemowych zgłoszeń sygnalizacji. To był osobnik prawdopodobnie bytujący w lesie. Natomiast na wszelki wypadek i aby spróbować odłowić tego konkretnego osobnika, jest ustawiona żywołapka. Toczy się, co do szczegółów tej konkretnej sytuacji, toczy się sprawa w prokuraturze. Ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ani GDOŚ, ani eksperci nie są stroną tego postępowania, więc tutaj będziemy dowiadywać się o szczegółach tego dokładnie, co zaszło, co dokładnie tam się wydarzyło. Tak samo jak państwo od prokuratury w momencie, kiedy już formalne i oficjalne informacje będą dostępne stronie publicznej. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć, że no, skuteczna polityka bezpieczeństwa wymaga współpracy administracji rządowej, samorządów, służb lokalnych, społeczności. Zgodnie z obowiązującym prawem gminy, powiaty i wojewodowie odpowiadają za monitorowanie zagrożeń i działania kryzysowe na swoim terenie, a my jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze wszystkimi podległymi instytucjami, z tymi gminami współpracujemy i te gminy wspieramy. Rolą państwa jest w tej sytuacji centralną. Rolą jest zapewnienie narzędzi prawnych, finansowania i organizacyjnych ram, które pozwolą reagować szybko i skutecznie. I dziś potrzebujemy przede wszystkim rozsądku, profesjonalnych procedur, działań opartych na wiedzy eksperckiej. Bezpieczeństwo ludzi i ochrona przyrody nie muszą się wzajemnie wykluczać.
1: Mówiła Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tematu wilków i niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Sprawdzimy, jak ten problem widzi m.in. policja i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Szpital w Lesku może przestać działać już 1 lipca. Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki i oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego.
4: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny. A przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
3: Mówił dyrektor Mirosław Leśniewski. Dług placówki wynosi 128 milionów złotych, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ-em. Wielkie pieniądze trafią za to do szkół. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał już 300 umów w ramach wartego 36 milionów złotych projektu Orientuj się. Dzięki niemu uczniowie nie muszą już tylko zgadywać, jak wygląda praca w danym zawodzie. Teraz sprawdzą to wirtualnie, zakładając specjalne gogle VR. Koniec z wątpliwościami na chorobowym. Urzędnicy ZUS-u mają teraz nowe uprawnienia do kontroli osób na zwolnieniach. Weszły w życie przepisy, które dokładnie określają, jakie czynności mogą wykonywać chorzy, by nie stracić prawa do zasiłku.
5: Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania. Pracą zarobkową nie są tak zwane czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, ale wyjaśniam od razu, że taką istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Przestrzegam, że jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może taka osoba stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, czyli tak jak dotychczas na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo, w trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
3: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeszów dołoży ponad 1 000 000 zł do darmowych posiłków. Dzięki tym pieniądzom rzeszowski MOPS przez cały rok zapewni ciepłe obiady dzieciom oraz osobom w najtrudniejszej sytuacji. Z kolei w Boguchwale zakończył się pierwszy etap największej w Polsce inwestycji realizowanej przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli popularny SIM. Szczegóły zna Małgorzata Mura.
6: Przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza oddano do użytku 3 nowoczesne bloki, w których zamieszka 225 rodzin. Całość kosztowała około 85 milionów złotych. Mieszkania są przekazywane w standardzie pod klucz z wykończonymi łazienkami i kuchniami.
3: To jednak dopiero początek zmian w tej okolicy, bo ogromne zainteresowanie sprawiło, że w ciągu najbliższych 3 lat zaplanowano budowę kolejnych 11 budynków. Przenosimy się teraz nad Wisłę, gdzie szykuje się walka z wielką wodą. Ponad 31 milionów złotych pochłonie rozbudowa wałów w gminie Baranów Sandomierski. A w Sanoku narodziła się właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. 14 lokalnych grup połączyło siły, by jako jeden silny zespół skuteczniej walczyć o unijne dotacje i mieć realny wpływ na decyzje władz.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie. Dwa nowe filmy, m.in. horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował André Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier to pełen fantastyki film przygodowy Mandalorian i Grogu. Produkcja należy do uniwersum Star Wars, przedstawia nową międzygalaktyczną misję tytułowych bohaterów. Zapraszamy do Kin Helios. A teraz już wracamy do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Ostatnio niedźwiedzice z młodymi zauważono nawet w okolicach Przemyśla, Wujkowicach w gminie Żurawica. Niedźwiedzia widziano też w lesie w okolicach Bełwina na granicy gminy wiejskiej Przemyśl i gminy Krzywcza. Problem dotyczy więc już nie tylko samych Bieszczad. O tym, że rośnie liczba konfliktowych sytuacji na linii człowiek-dzikie zwierzęta, mówią m.in. twarde dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówi wiceminister Adam Nowak.
7: Do naszego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieustannie docierają informacje o rosnącej skali szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez duże drapieżniki. Rolnicy, samorządy oraz organizacje rolnicze coraz częściej apelują o wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. Zwracają również uwagę na problemy z efektywną i terminową wypłatą odszkodowań. Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą wilków, których liczebność według danych GUS-u wzrosła z około 1300 osobników w roku 2014 do blisko 5100 w roku 2024. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost w ciągu dekady, a ponad 1/4 tej populacji występuje w województwie podkarpackim. Równocześnie rośnie liczba zgłaszanych szkód w całym województwie podkarpackim ze 143 przypadków w roku 2020 do 198 w roku 2024, a z tym wzrosła także wartość wypłacanych odszkodowań, która w regionie przekroczyła w roku 2024 650 tysięcy złotych. Podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. Według GUS-u jego populacja zwiększyła się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat do ponad 400 osobników w roku 2024, przy czym również w tym przypadku zdecydowana większość, około 340 zwierząt, żyje w województwie podkarpackim. Również liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie wyraźnie wzrosła z 32 przypadków w roku 2020 do 89 w roku 2024 w skali całego kraju, a w samym tylko województwie podkarpackim liczba ta przekroczyła 70 zgłoszeń, czyli zwiększyła się ponad trzykrotnie.
1: Odszkodowania za szkody spowodowane przez niedźwiedzia w 2024 roku wyniosły 230 tysięcy złotych. Jakie wnioski wyciągają urzędnicy z tych danych?
7: Te dane jednoznacznie pokazują skalę wyzwania, przed którym stoimy, oraz potrzebę skutecznych i skoordynowanych działań. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera podjęcie działań zmierzających do zrównoważonego zarządzania populacją dużych drapieżników. I w tym obszarze szczególnie istotne jest w ocenie naszego resortu uproszczenie procedur umożliwiających eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie i rysie po zmroku, zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakupu urządzeń i materiałów zabezpieczających, czy też uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, ale również opłaconych, utraconych korzyści. Potrzebujemy dziś proaktywnego, kontrolowanego i opartego na wiedzy naukowej modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w regionach, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Konieczne jest również dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane i dostępne w szerszym zakresie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Mówił wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Nowak. Warto dodać jednak, że decydujący głos w tej sprawie, jak i w temacie ewentualnych nowych rozwiązań ustawowych, będzie mieć raczej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Teraz sprawdźmy jeszcze, jakie dane na temat skali problemu zebrała w ostatnich dniach i tygodniach policja, bo to policjanci najmocniej dziś wspierają mieszkańców i samorządowców w radzeniu sobie z podchodzącymi do gospodarstw ludzkich niedźwiedziami czy wilkami. nami.
8: Inspektor Piotr Kulesza, zastępca dyrektora Biura Prewencji, komendant główna Policji. Może zacznę od takiego truizmu, że policja jest formacją powołaną do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy jednak pamiętać, że nasze działa muszą opierać się o konstytucyjną zasadę legalizmu, określoną w artykule 7 Konstytucji. Tak więc mamy określone przez ustawodawcę zadania do realizacji, ale przede wszystkim uprawnienia, jak również wyposażenie do służby. Co do uprawnień i wyposażenia do służby w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną, ustawodawca przewidział dla nas w przypadku reakcji ze zwierzęciem jedyną możliwość wykorzystania broni palnej czy też środków przymusu bezpośredniego. Jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia policjanta, jak również innej osoby. Co do stanu bezpieczeństwa na terenie Podkarpacia, odnotujemy wzrost liczby interwencji policji z dziką zwierzyną. Szanowni Państwo, jeżeli w całym 2024 roku policja odnotowała 29 tego typu zgłoszeń, w 2025 było to 33 zdarzenia, to już w samym roku 2026 było to 68 zdarzeń. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie tego typu zdarzenia zgłaszane są policji i można powiedzieć, że jest to ułamek tego, co dzieje się naprawdę, przy czym my odnotowujemy taki wzrost.
1: Mówił inspektor Piotr Kulesza z Komendy Głównej Policji. Więcej o działaniach funkcjonariuszy w naszym regionie związanych z aktywnością niedźwiedzi i wilków opowie nam jeszcze komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, koordynujący działania w tym zakresie.
9: 30 kwietnia bieżącego roku w budynku Domu Kultury w Bukowsku w gminie Sanok odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie rozwiązań zapobiegawczych w związku z brakiem realnych narzędzi. 11 maja to było spotkanie w formie wideokonferencji. Też miało ono na celu omówienie wsparcia działań profilaktycznych w zakresie puszenia i odstraszania drapieżników objętych ścisłą ochroną gatunkową. Na tym spotkaniu poruszono potrzebę utworzenia grupy reagowania na przypadki pojawienia się dzikiej zwierzyny. W tym spotkaniu uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, jak też komendanci komend powiatowych z terenu Podkarpacia, najbardziej zagrożonych występowaniem tej zwierzyny. Byli to komendanci z Krosna, Brzozowa, Sanoka, Jasła, Strzyżowa, Leska i Ustrzyk Dolnych. Ponadto chciałbym ewentualnie jeszcze powiedzieć o działaniach policji, które dążą do tego, aby przeciwdziałać i aby informować mieszkańców o zagrożeniach. Tak więc Policja Podkarpacka podejmuje działania profilaktyczne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie właściwego postępowania w przypadku napotkania dzikich zwierząt. W ramach realizowanych przedsięwzięć nawiązujemy współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych celem przekazywania informacji mieszkańcom dotyczących zagrożeń związanych z występowaniem niedźwiedzi i wilków na terenach zamieszkałych oraz leśnych. Przy wejściach do kompleksów leśnych umieszczane są tablice informacyjne zawierające algorytmy postępowania w przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia. Dzielnicowi realizują działania profilaktyczne informujące mieszkańców o zagrożeniach.
1: Jak policja dostosowuje swoje działania do interwencji wobec dzikich zwierząt, mając na względzie ograniczenia prawne?
9: Więc policjanci, którzy kierowani są do takich interwencji, na polecenie tutaj komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, we współpracy z Komendą Główną, wyposażani są w broń długą, jadąc na taką interwencję. Gdyż broń krótka, która jest na takim standardowym wyposażeniu policjantów, w przypadku potrzeby jej wykorzystania, może być nieskuteczna. Również wyposażamy policjantów w ręczne miotacze pieprzu. Chciałbym tu podkreślić, że do tej pory nie odnotowaliśmy potrzeby wykorzystania środków przymusu bezpośredniego wobec zwierząt na terenie Podkarpacia. Też wspomagamy z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie powiaty w zakresie policjantów i w zakresie sprzętu, a mianowicie do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, gdzie tych przypadków jest bardzo dużo. Komendant Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie skierował sprzęt w postaci dwóch quadów do szybkiego przemieszczania się w terenie ciężkim, jak również dwóch dodatkowych policjantów realizujących zadania stricte, można powiedzieć, zabezpieczające przed pojawianiem się tych zwierząt. Na powiecie leskim również mamy dwa kłady, z których policjanci mogą korzystać w celu podejmowania interwencji.
1: Mówił komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Tymczasem piękna, słoneczna pogoda sprawia, że coraz więcej turystów przybywa w Bieszczady. Osoby działające w branży turystycznej uspokajają. Niedźwiedzie są z nami od zawsze. Ciekawy wpis na ten temat opublikowało ostatnio schronisko Jaworzec. Zacytujmy fragment napisany przez osobę, która od 10 lat prowadzi placówkę PTTK w tym miejscu. Najbliższe siedlisko niedźwiedzi znajduje się około 3,5 km stąd. Las, łąki, góry, rzeka, prawdziwe Bieszczady. Każdej wiosny coraz częściej spotykam ślady ich obecności, a czasem nasze spojrzenia przecinają się gdzieś na chwilę. Nic w tym strasznego. To ich dom, a my jesteśmy tu razem z nimi. Żeby jednak było bezpiecznie, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dotyczą one i mieszkańców, i turystów. Przede wszystkim czystość i odpowiedzialność za śmieci. To właśnie pozostawione resztki jedzenia, papierki czy odpadki przyciągają dzikie zwierzęta. Niedźwiedź szybko uczy się, że człowiek oznacza łatwy dostęp do pożywienia, to my tworzymy problem, a później próbujemy walczyć ze skutkami. Dbajmy o segregację odpadów i odpowiednie prowadzenie kompostownika. To wymaga tylko systematyczności. Największym problemem są jednak śmieci pozostawiane przez turystów. Resztki jedzenia wciskane gdziekolwiek, papierki na szlakach, brak szacunku do miejsca, w które się przyjeżdża. Druga ważna sprawa to szacunek do przyrody. Bieszczady to nie park rozrywki. To żyjący ekosystem, fauna i flora, dla których ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Polski. Dlatego warto przestrzegać zasad poruszania się po lesie i parku narodowym, nie schodzić ze szlaków, ograniczyć nocne wędrówki i po prostu być uważnym. Niedźwiedź nie szuka konfrontacji z człowiekiem, najczęściej sam unika spotkania. Ogromnie ważna jest edukacja, dlatego od lat organizujemy w placówce spotkania i wykłady z osobami, które zawodowo zajmują się niedźwiedziami. Rozmowa, wiedza i świadomość pomagają nam spokojnie i bezpiecznie żyć w Bieszczadach. Pamiętajmy, zabijanie nie rozwiąże problemu, rozwiązuje go codziennie. Codzienna odpowiedzialność, dbanie o porządek i przestrzeganie zasad życia w symbiozie z naturą. Bieszczady są piękne właśnie dlatego, że są prawdziwe i dzikie. Tego nie da się wyłączyć ani zatrzymać. Odwiedzając nasz dom, uszanuj zasady, które tu obowiązują, a Bieszczady oddzięczą się spokojem, pięknem i niezapomnianymi chwilami. Czytamy na facebookowym profilu placówki PTTK Jaworzec. A teraz w naszym programie czas na temat związany stricte z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
10: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą, to jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym, tam nie ma, tylko ten Dracula, to o tym wiedzą. I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie czas na bardzo dobrą wiadomość dla 8-letniego chłopca z okolic Leska. Kosztowne leczenie Maxa wspomoże Łatwo Gang. Bloger, który zasłynął pod koniec kwietnia zbiórką ponad 250 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na raka, tym razem zorganizuje charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Cel? Zebrać pieniądze na leczenie Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duszana. Transmisja z całej trasy będzie prowadzona na żywo, a zbiórka ma wesprzeć kosztowną terapię genową chłopca w klinice w USA. Leczenie Maxa może kosztować około 15 milionów złotych. Łatwo Gang postawił sobie cel zebrania 12 milionów podczas akcji. 8-letni Max choruje na ciężką chorobę genetyczną powodującą stopniowy zanik mięśni. Czas ma ogromne znaczenie, ponieważ terapia działa najlepiej u dzieci w dobrej kondycji fizycznej. W akcję pomocy angażuje się rodzina, mieszkańcy i urzędnicy z Leska, organizując spektakle, aukcje i koncerty. Ale dopiero wsparcie Łatwo Ganga daje nadzieję na dotarcie do milionów ludzi i zebranie potrzebnej kwoty. Trzymamy kciuki za zbiórkę i za skuteczne leczenie chłopaka z Podlaska. Teraz zaś wracamy jeszcze na moment do tematu niedźwiedzi, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Słyszeliśmy już głosy samorządowców, wiceministrów, były wskazówki dla turystów przyjeżdżających w nasze strony. Oddajmy jeszcze głos ekspertom. Mówi profesor doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
11: Sytuacja, która ma miejsce teraz, narastała bardzo długo i jest wynikiem tego, że przez wiele lat zaniedbywaliśmy odpowiednią gospodarkę śmieciami, na przykład w tych gminach, w okolicach, których występują niedźwiedzie. I na to nie należy sobie pozwalać, tam gdzie niedźwiedzie występują. I teraz to, co się dzieje, naprawa tej sytuacji będzie kosztowała wszystkich na pewno bardzo dużo wysiłku, mieszkańców, turystów. Sprawy śmieci należy uporządkować i potraktować to bardzo pilnie przed sięganiem po broń.
1: Jak do tej pory próbowano radzić sobie z problemem niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa domowe?
11: Przyglądaliśmy się też materiałom, które miały wyjaśniać ewentualne sposoby postępowania dotychczas. No i niestety te sposoby postępowania nie są zbyt konsekwentne i nie były, a to też jest klucz do rozwiązania tej sytuacji. To znaczy, nawet jeśli prowadzone jest odstraszanie, to musi być prowadzone metodami skutecznymi. Oczywiście to te skuteczne metody ograniczają obecne przepisy, ale sygnały o tym, że należy je zmienić, też już były dosyć dawno i już dawno temu te rozmowy się toczyły w takim tonie, że należy pewne zmiany w przepisach wprowadzić. To jest jedna sprawa, że może niekoniecznie

0: uważane jest strzelanie gumowymi kulami. To są takie klapsy gumowymi pociskami i niedźwiedź kojarzy zbliżanie się do tych źródeł pokarmu, śmieci, czy też do osad i miejsc bytowania człowieka negatywnie. Trzeba usunąć to, co tego niedźwiedzia przyciąga, bo jeżeli niedźwiedź troszkę oberwie, ale i tak odnajduje tam nagrodę, no to wtedy to zmniejsza skuteczność tych sposobów. Należy zabezpieczać miejsca składowania kompostu, należy zabezpieczać śmietniki, jeżeli to są pojemniki niedźwiedzie odporne, powinny być zamykane w klatkach, otaczane pastuchem elektrycznym. No konsekwentnie i w tej sytuacji, jaka jest teraz, no oczywiście jest to dużo wysiłku i dużo pracy. Natomiast trzeba ją wykonać, bo jak widać sytuacja jest krytyczna. Jednym z kroków w przeciwdziałanie takiej sytuacji jest też odłów i oznakowanie takich osobników, żeby później te działania były też celowane. Działania odstraszania w stosunku do tych osobników. Natomiast to nie zmienia faktu, że dla wszystkich niedźwiedzi, dla dobra wszystkich niedźwiedzi i mieszkańców należy tymi śmieciami gospodarować poważnie. Mam nadzieję, że sytuacja rozwiąże się tak, że w końcu dojdzie do zastosowania tych wszystkich rozwiązań, o których mówi się od lat. Te rozwiązania były podane w proponowanym programie ochrony gatunków w Polsce, który no nie został wdrożony z różnych przyczyn zapewne.
1: Mówiła profesor doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Samorządowcy podkreślają tymczasem, że wprowadzenie stosownych rozwiązań nie powinno obciążać budżetów gmin. Mówi Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna.
2: Problemem próbuje się obarczać mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie. Nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej. Tylko, że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zabrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 90 chyba tam 8 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom. Rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni.
1: Uważa Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna. A teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o największym festiwalu biegowym w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu biegu rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jelenistok, 5. maraton rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
3: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
1: To

0: też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
1: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze, więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 km, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 km. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
0: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 km, 25, 49.
1: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Włosa tego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Włosa tego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak to wam wspomniał, 23.
0: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
1: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie, tym rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
0: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
1: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i niestety przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tą możliwość biegania po łoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
0: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów.
1: W tym roku, z tego co patrzyłem, to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomaga w pewnym zakresie.
0: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
1: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół, ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
0: To faktycznie. A Dycha czy Piątka, jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
1: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, w któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec dyszką czy piątką szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
0: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Dziś w naszym weekendowym magazynie czeka nas jeszcze kultura. Zaprosimy Was na tango Sławomira Mrożka. Świetny spektakl, który w przyszły weekend będzie można zobaczyć na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. A teraz wracamy jeszcze do tematów związanych z aktywnością sportową. Słoneczna, niemal letnia już pogoda i coraz dłuższe dni zachęcają nie tylko do biegania, ale też do pieszych wędrówek po naszym regionie. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach, płotach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaków zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
3: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
5: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki także, dobierać farby, wiedzieć, jakiej farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
4: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
5: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą. No i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
4: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
5: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy. Oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni. No ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. spać. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
4: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
5: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
4: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
5: Jeżeli chodzi o szlaki i kolory szlaków, no to szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. I tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
5: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
4: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
5: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
4: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
5: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wjedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wjedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisakuli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego do miejscowości Kosina, przez wzgórze Marii Magdaleny, też takie ciekawe miejsce, właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym.
4: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
5: No, szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
0: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się on symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu, może nawet mocniej. Mówi Marcin Słowiński, reżyser spektaklu.
6: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W w naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest w ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce. Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
0: Mówił Marcin Sławiński, reżyser Tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: Radio Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Pharma.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 3,17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
10: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
11: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
12: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
13: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
10: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
14: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
15: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
14: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
16: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
14: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
10: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja to w kalendarzu, 8.03 to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach... No pewnie, a w dodatku to taka a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No, trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli Baj, Myśli i Słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było Myśli i Słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy i jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8:29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. Będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Ridla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
8: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
9: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
10: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
9: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się z podziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
11: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
9: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
12: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
9: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest dzień teścia i dzień żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
13: Radio Złote Przeboje.
8: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i dzień mamy się zbliża. Będę miał dla Was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

9.27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przyciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakob Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie sobota.
15: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje z Kaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 4 4 3 0. Dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Trzy wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00 i czas na sprawdzone wiadomości.
6: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
7: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
6: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotnisko obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
8: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
6: Barcelona Olympic o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo.
9: Radio Złote Przeboje.
5: Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11:00.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż, do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. Trzy cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: kurczaczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: To jest radio Złote Przeboje.
13: Dobre na weekend.
12: Dobre na wszystko.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police z 1978 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy Rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
9: W stolicy powstanie super nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
10: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
9: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
12: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
13: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
9: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
14: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
9: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reniusis w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda. Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
15: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: GG Auto. Reklama.
17: W końcu powiem.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, biję lód.

Jerzy, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 79 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99.

0: Za 1,4 litra aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: Tonis w Radiu Złote, przeboje w południe, w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Reklama.
15: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
17: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
16: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
18: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść. My jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić. I każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
16: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.

0: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
1: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
0: Aha.
1: Tra-la-la.
0: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry język z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor, stary, maleńki, w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no, które, zdaje się, jak widać, no nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam. Jak
1: czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłam w książkę i waliłam na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dyslekcja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są, bardzo dużo słucham, proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i jeżeli się uprę, to sam czytam, nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya, Could You Be Loved, przepiękny numer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła. Dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Coco była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
0: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
4: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bałmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki. I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował. I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być jedynym takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią, tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staję w konkury z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
11: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
12: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
11: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
12: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
10: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pogoda.
10: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: no
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to no każdy to może chodzi, się
3: no
2: ubierać
3: kiedyś
2: jak
3: była
2: chce.
3: Ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code, że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No, mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
1: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. Jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje tyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać na...
2: Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nim. Z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus, luksus zawsze seksy i zawsze będzie seksy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: Upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, no,
1: tak,
2: fantastycznie.
1: Tak, mi się miała jeszcze instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Bo to
1: Rubik
2: była
1: jest
2: przepięknie
1: w ogóle super.
2: Skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Samanta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu. No wszystko tam grało.
1: Widzisz,
2: absolutnie
1: wywołane?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

0: Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi o nas?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złoty Przeboj. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a day. Reklama. Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
14: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
13: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
16: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
15: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
17: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. Czyli to jest odczuwalne.
15: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
13: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada, jak z tym Ansymonem Jacykowem.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką, że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka Mojo, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, że nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15:00.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo treściwa.
1: Mała, ale treściwa.
2: No, nie, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda. I porządnego krawiectwa.
2: O to chodzi, że rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak
2: i to jest właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter, Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Janek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości. I cały czas chcę, żeby to był mój świat. I żeby te wszystkie czasy to były moje czasy. I żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie

0: pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie. I na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, spuszcza sól w wodzie do płukania ust rano, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
3: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
3: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Tomek Jacyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy
1: raz
0: o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo, coś... W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacek.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama.
3: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
16: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
15: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski Zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
17: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
15: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton. W skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynne Malciki. W to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram Was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla Was sporo energii od tej formacji Molok.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Co za dzień.
5: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 000 zł. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
7: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americano, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
16: Oh.
15: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie.

0: żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

0: takie gorące, wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny.
1: Ja zmieniam stan, noszę się do chmur.
0: Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Siostrzyczko,
2: gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
14: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
13: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
15: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
16: It's really cool. We really like this city.
17: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
18: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
19: No, ale to chyba je nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
13: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz i Budka Suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Lubię Was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radio.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert.

0: W promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
5: Cały rok, od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl. Reklama.
6: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
8: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
7: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
9: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
7: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Ja widzę w Krakowie i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Various Monks, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, ja jestem w pracy, wracam z pracy z tamboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem,
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci ślicznie.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21. Wojtek Babiaczek, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

Złote przeboje. Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na niedzielę, a także rozpocznie się czas gwiazd. Dzisiaj wieczór z Małgorzatą Ostrawską.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
13: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
12: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
14: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów, chyba najsmaczniejsze na świecie, obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
12: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni, ale jutro trzeba uważać na przelotne opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk jestem, ode mnie Son of Jamaica.

0: Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogody, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drze pyta, gdzie mnie pani? Mój toczy drogi za bobonami, jak brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy. Bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na piątym albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast te słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

za każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, niegołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem, czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej. Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla Was Lubega. Mambo number 5.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
1: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
2: To zdrowo.
1: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
2: Tak.
1: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
2: pcha się na nagłówki gazet,
1: pcha się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przypływu energii. Tak mnie energetyzuje.
2: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
1: Tak, ale to z tą energią się zgadza. Też.
2: To szczęście,
1: rzeczywiście.
2: Ta radocha,
1: zaczyna
2: taka
1: się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha i przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
2: Tak.
1: Więc to jest piękne.
0: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy gna!

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
1: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się i malować, a tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
2: A właśnie bardziej tworzyć. Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
1: Nie, jeżeli takie... to malowanie, takie klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym... na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
2: Tak, że masz poczucie.

0: satysfakcji.
1: Chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
0: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu, za czasów Lombardu,
1: że zagraliście.
0: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, trochę żartował, ale też pół żartem w pół serii właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jesteś pytana o grę na instrumencie.
1: Nie gram, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
0: A to też przez tą,
1: chciałabym to zmienić.
0: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie mam emocjonalność.
1: Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
0: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło. Więc też nie wiem.
1: Ludzie, co się rodzą do tego.
0: Do różnych rzeczy, tacy. Ale niekoniecznie muszą to robić.
1: Ale chciałabym to przemóc. Może kiedyś.
0: A w Radiu Złote Przeboje, dajcie głośniej. Lombard, śmierć dyskotece.

20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80. No to mam dla was kawałek, który myślę, że każdy z was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki. A więc Modern Talking, You Are My Heart, You're My Soul.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
1: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
2: Tak.
1: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, rzeczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji, piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
2: Oczywiście, tak.
1: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. Dlatego do tego wracamy.
2: Tak sobie też pomyślałam, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
1: Za muzykę.
2: Tak.
1: Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb, ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
2: No to
1: gdzie,
2: na pewno.
1: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
0: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia, Lombard, mam dość.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
1: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj, ale nadal było to, no niewiele. No, był David Bowie,
2: no tak, gdzieś tam się
1: byli Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam, akurat nie wiem w tej chwili, jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80., czego ja słuchałam.
2: Tak. Wszystko lubię, co pani wymieniła.
1: Więc... tego typu rzeczy słuchałam.
2: Tak, no to ja słucham tylko samego.
1: Generalnie tego, co dotarło.
0: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga Pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
1: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
2: Ale kolory cały czas są.
1: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście w 80-tych latach miałam charakterystyczny wizerunek, do którego nawet pół głowy goliłam, bo brakowało mi miejsca do malowania, ale w tej chwili tego nie chcę. Owszem, to mógł być sygnał na płycie. Ja teraz tego nie chcę, na scenę nie wychodzę z takim makijażem, ale za to moi koledzy wszyscy robią sobie dokładnie taki make-up. I to jest piękne.
0: A my słuchamy teraz zespołu Lombard, Adriatyk, Ocean Gorący, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po 17:00. Miłego wieczoru. Hej.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków, których populacja ostatnio wyraźnie wzrosła i które budzą coraz większy niepokój wśród mieszkańców Bieszczad. Później porozmawiamy m.in. o języku pogranicza, zaprosimy Was do Kin Helios i do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz opowiemy o spektaklu Tango Sławomira Mrożka, który w przyszły weekend powraca na deski Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy jednak od rozgrzewającego ostatnio wszystkich tematu dzikich zwierząt w Bieszczadach. Kilka dni temu Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajęła się sprawą niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Wzięli w niej udział liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, w której 23 kwietnia doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę szukającą w lesie poroża.
8: Trzeba powiedzieć o emocjach, bo naprawdę te emocje dzisiaj w naszych gminach sięgają zenitu. Mieszkańcy gmin, turyści i ludzie przebywający na naszych terenach. Ale z relacji mediów społecznościowych widzimy zatrwożenie na terenie całego Podkarpacia, w szczególności południa Podkarpacia. Mieszkańcy są wstrząśnięci, przerażeni. I ja jako organ władzy samorządowej jestem przerażony i zdruzgotany tym zdarzeniem, ale też brakiem poczucia elementarnego bezpieczeństwa na terenie mojej gminy. Ja jako organ prowadzący zabroniłem organizowania przez swoje 3 zespoły szkół wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych dla dzieci. Ta informacja też poszła przez e-dziennik do rodziców wszystkich. Następnego dnia po tym tragicznym zdarzeniu. Oczywiście też, i to bardzo, że tak powiem, się wylało medialnie, zrobiliśmy bardzo profesjonalną kampanię ostrzegającą naszych mieszkańców i kampanię, jak zachowywać się w lesie, jak przestrzegać i zachowywać się w lesie, żeby nie doszło do kolejnego ataku, śmiertelnego ataku. Po tym zdarzeniu też podjęliśmy konkretne działania jako urząd. Został złożony przeze mnie tak naprawdę na prośbę pana dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska Sławomira Serafina wniosek o płoszenie niedźwiedzi. O tym za chwilę szerzej. Złożyłem również wniosek o odstrzał tego osobnika, który zabił człowieka w dniu 25 kwietnia. I tutaj, szanowni państwo, po 2,5 tygodnia dostałem pierwszy sygnał, że wniosek jest procedowany. Otrzymaliśmy 3 bardzo proste, ale i można by powiedzieć śmieszne pytania. Mam takie nieodparte wrażenie, że jakby nie to dzisiejsze posiedzenie, to jakiejkolwiek reakcji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do dnia dzisiejszego by nie było na ten mój wniosek, więc państwo jakby przeczycie sami sobie, że jest szybka, natychmiastowa reakcja organów państwa na śmiertelne zdarzenie w mojej gminie. Zwróciłem się kolejnym dokumentem do pana dyrektora o to, ażeby pan dyrektor jak gdyby ze swoimi służbami doprowadził do odłowu i jak gdyby potwierdzenia na podstawie badań genetycznych, który to osobnik bytujący na terenie gminy Bukowsko dokonał tego ataku i zabójstwa pani Edyty. Bo jakby jest to podważane w kontekście mojego wniosku, że ja chcę odstrzelić tego zabójcę. To którego pan wójt będzie chciał odstrzelić? Więc tu jakby to pismo poszło. Jest to w toku, ten proces odłowu. Natomiast bez współpracy i zaangażowania nas wójtów, to państwo byście pewnie zaczęli te procedury może za pół roku odłowu. Tyle do dnia dzisiejszego, szanowni państwo, tak realnie się wydarzyło w kontekście tej całej sytuacji w gminie Bukowsko.
7: Zdaniem Marka Bańkowskiego zagrożenie nie minęło.
8: Chcę wyraźnie przekazać wolę mieszkańców mojej gminy. Mieszkańcy uważają na podstawie śmiertelnego ataku 2 pierwszych stwierdzonych obecności niedźwiedzia w obejściach miejscowości Bukowsko. Nigdy w historii tego nie było. W tym roku przed wypadkiem i po wypadku niedźwiedź chodził w pobliżu zabudowań. Oraz zgodnie, szanowni państwo, z moją najlepszą wiedzą, weryfikacją z pracownikami lasów państwowych, przyrodników i oczywiście też myśliwych, mamy informacje o bytowaniu na terenie gminy Bukowsko, o bytowaniu na stałe w granicach 23 sztuk samic, samców i młodych niedźwiedzi. A chcę powiedzieć państwu, że to jest powierzchnia 138 km kwadratowych i lesistość tylko i wyłącznie 40%. Więc to nie jest naturalne siedlisko dla niedźwiedzia gmina Bukowsko. Gmina Bukowsko to gmina rolnicza. Jeszcze na szczęście dość dużym pogłowiem bydła mlecznego, owiec i niekiedy kóz.
7: Jakie rozwiązania problemu proponuje wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski?
8: Uważamy, że musi być podjęta regulacja populacji, musi być doprowadzenie do zgody na odstrzał tego zabójcy. Takie jest oczekiwanie mieszkańców i takie oczekiwanie jest moje. Bo na dzisiaj, szanowni państwo, brak konkretnych działań państwa. Jest też plan na obrożowanie. Niech to się dzieje, szanowni państwo. Liczcie niedźwiedzie. Bo zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska w Bukowsku powiedziała, że jest w granicach 100 niedźwiedzi. Pan minister rolnictwa w tej chwili mówi, że jest między 300 a 400. Więc liczcie, ale nie za 2 lata czy za 3 lata, tak jak wybrzmiało w Bukowsku, tylko natychmiast. I teraz w kontekście jeszcze tych obroży. Co te obroże dla nas wójtów w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj? Czy co, w tej obroży będzie przycisk, który będzie zabijał niedźwiedzia, jak on zacznie atakować? Czy państwo będziecie mieli wtedy od razu gotowy dowód, że ten zabił człowieka, ten z obrożą niedźwiedź? W kontekście bezpieczeństwa mieszkańców te 18 obroży nic nie wniesie. Róbmy to, my to popieramy. Natomiast żebyście państwo mieli jasną i wyraźną świadomość, to nie poprawi w żaden sposób bezpieczeństwa naszych terenów.
7: To był Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. W podobnym tonie wypowiadał się też Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.
2: Gdzie jest rząd, gdzie jest parlament? Bo my mamy bardzo duży problem. Populacja niedźwiedzia w Bieszczadach sięgnęła już, tak jak tutaj kolega powiedział, z zenitu. 15 lat temu było 20 kilka niedźwiedzi. Dzisiaj jest ich 400. Te 400 niedźwiedzi robi tylko w mojej gminie około 120-130 zdarzeń powodujących szkody i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jeżeli my nic nie zrobimy, nie wprowadzimy zmian legislacyjnych pozwalających na działanie, to dojdzie do kolejnych tragedii, które wiszą na włosku. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, będziemy za to odpowiedzialni. Jestem wójtem, który najdłużej prowadzi działania związane z niedźwiedziami. Od 2018 roku płoszyłem, odstraszałem, pozyskałem środki na zakup obroży telemetrycznych, odławiałem, relokowałem. Co można w tym względzie jeszcze zrobić, to nie wiem. Chyba nic. Jedynym wyjściem jest redukcja populacji, bo 20-krotny wzrost populacji powoduje to, że zagrożenie i niebezpieczeństwo wzrosło 20 razy i państwo musicie mieć tego świadomość. Jak słyszałem tutaj wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, to my chyba żyjemy, proszę państwa, w innej rzeczywistości. Bo to, co państwo mówicie, to dla mnie jest jakaś paranoja. Ja przyjadę do siebie i moim mieszkańcom powiem, byliśmy, pogadaliśmy i nic nie zrobiliśmy. Proszę państwa, bez realnych działań typu redukcyjnego będą kolejne tragedie, które wiszą. Podam przykłady, takie żeby było szybko. Miałem zdarzenie w jednym budynku gospodarczym, rano wychodzi 7 niedźwiedzi, 2 dorosłe i 5 młodych. W tym gospodarstwie przebywało ponad 100 kur. Wszystkie oczywiście przez tydzień zostały zjedzone. My mamy tego świadomość. Ja mam 60 lat, chodziłem na grzyby, na jarzyny, chodziłem na poroża. Ja nigdy nie spotkałem niedźwiedzia w lesie. Spotkałem ślad, to było wielkie wydarzenie. Państwo musicie mieć świadomość, że populacja jest tak przerośnięta, że bezpieczeństwo wisi na włosku i jeszcze raz to powtórzę, po tym wystąpieniu wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. My osobiście w mojej gminie, w której znajdują się dwa jeziora, mamy 65 tysięcy miejsc noclegowych, my na tym tracimy. U mnie przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji wycieczek, w tym roku odmówiło mu 600 klientów. Co roku mamy obniżoną tutaj frekwencję turystyczną, proszę Państwa. I to jest bardzo niekorzystna sytuacja, ale jeżeli wójt, który ma świadomość swojego stanowiska i urzędowania, ma wybierać między bezpieczeństwem a zyskiem mieszkańców, to wybieram bezpieczeństwo, bo mieszkańcy też mają do mnie pretensje, że ja o tym nie mówię. Proszę Państwa, i tutaj przyjechałem po raz kolejny, jestem w Sejmie, byłem w ministerstwie i wszędzie z propozycją, bo my musimy coś wymyśleć, co trzeba zrobić. I moim zdaniem należy rozszerzyć krąg podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa o leśników, o myśliwych. Z Leska do Bukowca jest 30 kilometrów i policja jest po 40 minutach. Niedźwiedzia już nie ma. Zrobił swoje. Ja miałem niedźwiedzia 10 razy w przedszkolu, na terenie przedszkola. Koledzy mają teraz to samo. Przez 8 lat, od 2018 roku, moim zdaniem, wyczerpałem wszystkie możliwe prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam. Jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, to ktoś kolejny, a może 20 osób, 30 osób ma zginąć, żeby niedźwiedzie żyły sobie swobodnie.
7: Mówił Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze w drugiej części programu. A teraz polecamy Waszej uwadze czwartkowe spotkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie 28 maja o 17 w bibliotece przy Sokoła 13 gościć będzie Witold Jurasz, dziennikarz i publicysta Onetu, autor książek o Rosji i Władimirze Putinie, Demony Rosji oraz Białorusi i Aleksandrze Łukaszence, Demon z Zamiedzy. Jurasz jest także współautorem książki o kremlowskiej elicie władzy Watacha Putina. Spotkanie z dziennikarzem i pisarzem, który był także dyplomatą w Rosji, już w najbliższy czwartek w Rzeszowie. Zapraszamy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ruszyło głosowanie na projekty w ramach rzeszowskiego budżetu obywatelskiego do wydania 15 700 000 zł. Szczegóły zna Grzegorz Pałka.
5: W tym roku o głosy rywalizuje łącznie 149 pomysłów podzielonych na trzy grupy. W kategorii ogólnomiejskiej przygotowano 14 propozycji, w kategorii osiedlowej jest ich 77, natomiast liczba zadań kulturalno-społecznych obejmuje 58 pozycji. Mieszkańcy mogą oddać po jednym głosie w każdej z tych kategorii. Termin głosowania mija 4 czerwca.
3: Zwycięskie pomysły poznamy 12 czerwca. W Lesku odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Najważniejszą decyzją jest zgoda na płoszenie wilków i niedźwiedzi, które coraz częściej podchodzą pod zabudowania. W sytuacjach zagrożenia można używać petard, latarek i odstraszaczy dźwiękowych. Służby apelują o czujność. Stolica Podkarpacia stawia na ekologię. Przy ulicy Ciepłowniczej MPGK wybuduje biokompostownię za 17 milionów złotych. Obiekt będzie dwukrotnie wydajniejszy od obecnego i przetworzy 10 tysięcy ton odpadów rocznie. A proces kompostowania skróci się o połowę, z 3 miesięcy do zaledwie 6 tygodni. Nowoczesne podejście widać też w edukacji. Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ogłosiły listę nowych kierunków. Grzegorz Pałka.
5: W ofercie królują sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i nowoczesny biznes. To bezpośrednia odpowiedź na trendy rynkowe. Uniwersytet Rzeszowski wybiera interdyscyplinarność, łącząc AI z humanistyką i energetyką. Z kolei Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na praktykę. Zamiast pisania prac dyplomowych, studenci realizują projekty biznesowe i przejdą trening w laboratorium cyberwojny. Wszystko po to, by wykształcić liderów, na których czeka blisko milion nowych miejsc pracy.
3: Według prognoz, na które powołuje się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, do 2035 roku w Polsce powstanie 900 tysięcy nowych miejsc pracy, a największe zapotrzebowanie dotyczyć będzie ekspertów IT, specjalistów AI, liderów transformacji cyfrowej oraz menedżerów innowacji. Nowa poradnia i powrót znieczuleń przy porodach to zmiany, jakie dla mieszkanek regionu przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. O tym, jak placówka poszerza ofertę medyczną dla kobiet, Monika Trykowska-Chwila.
9: Przy ulicy Chopina 2 rozpoczęła działalność przyszpitalna poradnia ginekologiczno-położnicza, gwarantująca pacjentkom pełną diagnostykę i profesjonalne prowadzenie ciąży. Bardzo dobrą wiadomością dla przyszłych mam jest także przywrócenie znieczuleń zewnątrzoponowych. Obecnie są one udzielane według harmonogramu, a od września mają być dostępne całodobowo.
3: O ile w szpitalu przy Chopina stawiają na opiekę okołoporodową, o tyle szpital wojewódzki nr 2 przygotowuje się do wsparcia osób chorych na stwardnienie rozsiane. Już 30 maja odbędą się tam bezpłatne konsultacje z neurologami, ginekologami i fizjoterapeutami. I jeszcze bieszczadzkie szlaki. Do odwołania zamknięty będzie odcinek ścieżki przyrodniczej Salamandra między Ustrzykami Górnymi a Wołosatem. Powodem jest rozpoczęcie sezonowego wypasu koni.
7: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: Dziś w naszym weekendowym magazynie powrócimy jeszcze do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej odwiedzających gospodarstwa w Bieszczadach, ale spojrzymy na ten problem z nieco innej niż lokalni mieszkańcy czy samorządowcy perspektywy. Porozmawiamy bowiem z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska. Wcześniej odwiedzimy także Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wojciech Dragan, kustosz tego muzeum, opowie nam m.in. o tym, jak w skansenie odnaleźli się filmowcy, twórcy serialu 1670 czy ekipa, która kręciła film Wołyń. Parę chwil zaprosimy Was także do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie w przyszły weekend będzie można zobaczyć tango Sławomira Mrożka. A teraz w naszym programie czas już na opowieść o języku pogranicza, czyli o tym, jak wielokulturowa przeszłość naszego regionu znajduje swoje odbicie w naszej mowie. Ten temat przybliży nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią.
6: Pasjonująca historia naszego regionu.
7: Zanim porozmawiamy o języku pogranicza, spróbujmy może zdefiniować samo słowo pogranicze. Czym jest pogranicze?
10: Bardzo podoba mi się taka definicja, zdaje się, że profesora Jerzego Bartnińskiego, że to jest miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. A więc bardzo często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren położony wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, różne konsekwencje. Powołam się jeszcze raz na jednego z profesorów, myślę, że tobie też znanego profesora, Michała Łesiowa, który kiedyś napisał, powiedział coś takiego, że różne bywają pogranicza, ciekawe zwykle dla badaczy różnych przejawów kultury, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków osadnictwa, natomiast znacznie trudniejsze są te pogranicza dla ludzi mieszkających w tych miejscach, kiedy zmienna sytuacja zamienia się w konkretne realia narodowościowe, środowiskowe i wiemy, że pogranicze ze swoim bogactwem charakteryzuje się też tym, że było, bywało tutaj niełatwo, kiedy obszar, dany teren przechodził chociażby z rąk do rąk i tak moglibyśmy oczywiście, mówiąc o tym naszym pograniczu, o historycznych Grodach Czerwieńskich opowiadać i spierać się, czy to była pierwotna przynależność Lachów, czy też był to obszar należący do Rusinów, czy nawet sięgając czasów plemiennych, czy tutaj byli właśnie Lachowie, czy byli Wołynianie, czy byli Dulebowie i tak dalej.
6: Poznaj historię regionu.
7: Pogranicze to także często spór o dziedzictwo. Czy to ziemie bardziej polskie, czy też ukraińskie. Miejsce, w którym historię chyba zbyt często zastępuje nam polityka historyczna.
10: No, to są trudne tematy. Ja nie lubię takiego terminu, nie przepadam za tym terminem polityka historyczna. Dlatego, że politycy niech działają w polityce, a historycy niech się zajmują historią. To wyrażenie polityka historyczna od razu tutaj wywołuje pewną we mnie niechęć. No i takie właśnie kształtowanie historii, budowanie tej historii w obliczu takich czy innych realiów politycznych. Dzisiaj mówienie o pograniczu, mówienie o tych rzeczach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu czy kilkaset lat temu, dostosowuje się narrację w zależności od tego, kto o tym mówi i kto kim jest. Jest chyba też coś takiego, to będzie trochę pesymistyczne, to o czym powiem, że dla mnie osobiście trochę jak w soczewce dzisiejsze czasy w pewnych aspektach przypominają czasy dwudziestolecia międzywojennego. A biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, partie, poglądy, ten trochę pluralizm tego wszystkiego, ugrupowania narodowościowe czy też skrajnie narodowościowe, które potrafią negować różne rzeczy, łącznie z tym, że komory gazowe to fake na przykład. No to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że powinniśmy edukować przez różne wymiary, od funkcji, nie wiem, ludycznych, koncertów, festiwali, ale też i poprzez spotkania, prelekcje i tak dalej.
7: Pogranicze to liczne kościoły, cerkwie, ale też synagogi, czy nawet kościoły ewangelickie, jako pozostałość po osadnictwie niemieckim z czasów XIX wieku. Czy to wielokulturowe pogranicze jest widoczne też w warstwie językowej mieszkańców regionu?
10: Tak, jak najbardziej. Może powiem trochę o nazewnictwie na pograniczu. Skupię się może na nazwach miejscowości, ale też i na nazwach terenowych, nazwach wodnych. Mówi się tak, że nazwy miejscowe są zwierciadłem, w którym odbija się życie, działalność człowieka, historia terenu, kształtowanie terenu, świat roślinny, stosunki językowo-osadnicze, stosunki językowo-etniczne. O tych ostatnich chciałem powiedzieć, dlatego że nazwy, które były tworzone przez człowieka niejednokrotnie kilkaset lat temu, mają określone cechy. No i te cechy mogą być ruskie, dzisiaj powiemy ukraińskie. Jeśli badamy obszar gminy Lubycza Królewska, gminy Ulchówek, no to nie unikniemy tego, że musimy zadać sobie pytanie, o jakich cechach językowych jest ta nazwa. I jeśli sięgamy po takie nazwy jak Chrebenne, Teniatyska, Kornie, Kniazie, no to na poziomie fonetycznym, brzmieniowym, czy też na poziomie, powiem fachowo, leksykalnym, chodzi o wyraz, od którego dana nazwa pochodzi, mamy tutaj bez dwóch zdań cechy językowe ruskie. Powiem więcej, na obszarze gminy Ulchówek czy na obszarze gminy Lubycza Królewska, gdybyśmy zrobili taką statystykę, to okazałoby się, że tych nazw, które w mniejszym lub większym stopniu noszą w sobie cechy językowe ruskie, nie chcę mówić obce, dlatego że czasami się mówi nazwy o cechach językowych obcych. Cóż to znaczy obcy? Przecież my tutaj współistnieliśmy i istniejemy. Są to nazwy słowiańskie o cechach wschodniosłowiańskich. Wymieniłem Chrebenne, Teniatyska, Kniazie, nawet ten Ulchówek, Chłopiatyn, Telat, Szczepiatyn, Myślatyn, Korczmin. No, to są nazwy, które w mniejszym, większym stopniu mają cechy wschodniosłowiańskie.
7: W drugiej połowie lat 70. pojawił się pomysł, w małej części zrealizowany zresztą, by przechrzcić ukraińskie nazwy na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie na takie bardziej polsko brzmiące.
10: To dotarło na obszar Podkarpacia. Na szczęście po jakimś czasie wrócono do tych rodzimych odpowiedników, chociaż o ile mi wiadomo, kilka nazw się ostało. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Lubelszczyzny też taka akcja miała zostać wprowadzona i to było już w latach 80. Na szczęście protesty ludzi kultury, nauki, również językoznawców, sprowadziło się to do tego, że jednak zaniechano. Myślę, że to była też kwestia stanu wojennego. Ówczesna władza ludowa musiała zająć się też innymi, dla siebie poważniejszymi sprawami. Okazuje się, uderzę trochę delikatnie w, bo tam też byli językoznawcy, którzy opiniowali te pewne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że niektórzy językoznawcy nie do końca rozumieli znaczenie tych nazw o cechach ukraińskich, dlatego że komuś Teniatyska się skojarzyły z Cieniawą, a Teniatyska pochodzą od teneta, sidła, sieci, czyli miejsce, gdzie zakładano sidła sieci, a nie z żadnym cieniem. Cienie. Nie. Tutaj akurat w złym kierunku poszedł ten pomysłowy chrzciciel. Jeden z moich kolegów językoznawców gdzieś na początku lat 80. napisał taki artykuł. Przyznam się, że dosyć odważny artykuł, kiedy zapytał się tych pomysłowych PRL-owskich chrzcicieli, jak teraz będziemy nazywali bitwę pod Dubienką, bo miała stać się Dębinką, i jak będziemy mówili o Unii Horodelskiej, skoro to Horodło miało stać się Grodłem, czy jeszcze jakąś inną strukturą. Także te protesty na szczęście sprowadziły się do tego, że ich przeciwnicy, nawet Jarosław Iwaszkiewicz się na ten temat wypowiadał i nazywał te zmiany trontadracją, o ile dobrze pamiętam. Że coś w tych głowach się porobiło takiego, że nie sposób tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
7: Tu postawimy kropkę do opowieści o języku pogranicza. Wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz pozostaniemy jeszcze przy historii, bo choć bywa ona burzliwa i trudna, to właśnie ona sprawia, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670. Mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Skansenów Kolbuszowej.
11: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem. Takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok, jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć, jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
7: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenów Kolbuszowej.
11: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen. Dla siebie kręcili takie przebitki. Co będzie pana, czy pan będzie za nami tęsknił? Czy będziesz tańczył za Kolbuszową? Ja tak powiedziałem, jak Jan Himilirbach, że ja nie będę tęsknił, bo nie lubię tęsknić, ale za chwilę mówię, będę za wami wszystkimi tęsknił, jesteście kochani.
7: Skansen w Kolbuszowej jest już całkiem nieźle znany wielu mieszkańcom Podkarpacia.
11: Nasze muzeum, już dosyć starym muzeum, bo jego początki są z końca lat 50., ale sam skansen został otworzony do zwiedzania, bo powstawał troszeczkę wcześniej, w 1978 roku. Na terenie tego muzeum są jak gdyby zlokalizowane dwie wsie, wieś Lasowiacka i wieś Rzeszowiaków, czyli dwóch grup etnograficznych, które żyły na terenie północnej części województwa podkarpackiego. Lasowiacy żyli w widłach Wisły i Sanu w Puszczy Sandomierskiej, z kolei Rzeszowiacy wokół trzech dużych miast, Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska. My eksponujemy ich budynki, ich wystrój wnętrz tych budynków, ich kulturę. Odwiedzają nas turyści z całej Polski, odwiedzają nas wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu turystyką. Od pewnego momentu, bo był taki zastój, ale od pewnego momentu jednak polscy turyści zaczęli wracać i odwiedzać tego typu miejsca. Mamy taką opinię, co widzimy w mediach i na kartach naszych ksiąg pamiątkowych, że nasze muzeum się podoba ludziom, że jest takie dosyć wiernie oddaje tą wieś według ich przynajmniej wyobrażeń. Jak już powiedziałem wcześniej, czasami chciałoby się więcej, prawda, żeby to bardziej żyło, ale no, realia muzealne jakie są, takie są.
7: Mówił Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które było miejscem powstawania takich produkcji jak Wołyń czy 1670. Zachęcamy do odwiedzenia skansenu w Kolbuszowej.
6: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
7: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach. Od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie dwa nowe filmy, m.in. horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował André Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier to pełen fantastyki film przygodowy Mandalorian i Grogu. Produkcja należy do uniwersum Star Wars, przedstawia nową międzygalaktyczną misję tytułowych bohaterów. Zapraszamy do Kin Helios.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Dziś w naszym programie czeka nas jeszcze rozmowa z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, który opowie nam o tym, jak rozwiązać problem niedźwiedzi czy wilków coraz częściej odwiedzających gospodarstwa ludzi.
12: 6/7 jakby obszarów występowania niedźwiedzi w Bieszczadach to są tereny zarządzane nadal przez Lasy Państwowe, a nie przez Park Narodowy. I tak naprawdę wchodzimy z wycinkami w coraz to nowe tereny, w mateczniki niedźwiedzi. No to tak naprawdę to my prosimy się o te kłopoty. No i oczywiście te kłopoty przyszły. Jeżdżąc po Bieszczadach z badaczami niedźwiedzi, właśnie pokazywano mi, proszę, oto jest worek ze śmieciami, który dzisiaj, to był worek zostawiony na pobliżu drogi, który dzisiaj został napoczęty przez niedźwiedzia i widać wyraźnie, że tutaj niedźwiedź się posilał, więc niestety takie sytuacje trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Bez tego takich problemów będzie coraz więcej.
7: Mówił Marek Józefiak. Więcej o tej sprawie usłyszycie już za kilkanaście minut, a teraz wracamy do tematu języka pogranicza, o którym opowiada nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią. Jak na tych wielokulturowych terenach kształtował się sam język? W Ukrainie, na terenach zamieszkałych zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, ukształtował się taki mieszany język zwany surżykiem. Czy na polsko-ukraińskim pograniczu możemy mówić o czymś podobnym?
10: Chciałbym się odnieść do tego, co dzisiaj mamy, a co dzisiaj też stopniowo zanika, bo przecież czymś naturalnym jest, mówię o kwestiach takich gwarowych, że na pograniczu mówi się poniedziałek, sobota, u górki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska O przechodzi w U i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym, używając trochę tak w taki sposób, wysilając się o tym przedniojęzykowo-zębowym L, prawda? Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym ch, dlatego że przecież na pograniczu ludzie mówią hrebende, hrubieszów, czyli odróżniają dźwięczne ch, dźwięczne h od bezdźwięcznego ch. To jest bardzo dobra cecha, dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią. Ta opozycja, która dzisiaj jest gwarowa w języku polskim, do dzisiaj jest przecież obecna w języku ukraińskim, dlatego że jak Ukrainiec powie holot, to będzie chłód, a jak powie holot, to będzie głód. To jest ciekawe, to dźwięczne, bezdźwięczne, które gdzieś tam jeszcze w tych gwarach pogranicza, gwarach kresowych się pojawia. Jeden z moich kolegów, dziennikarz Kroniki Tygodnia, Leszek Wójtowicz, kiedyś też mnie poprosił o taką analizę, co to jest właśnie dzisiaj za gwara. No to nie jest raczej gwara chachłacka, to trzeba się przesunąć gdzieś tam bardziej na północ, chociaż niektórzy mówią, że my właśnie, że tutaj społeczność w taki sposób mówi. To jest dialekt nadsański. No można tutaj różnych terminologii używać, niewątpliwie jednak te cechy, które dawniej były ogólnymi, bardziej powszechnymi, dzisiaj na pograniczach funkcjonują. Językoznawcy, dialektolodzy ocalają od zapomnienia, zbierając materiały gwarowe, również z pogranicza, bo czy dzisiaj, nie wiem, student wie, co to jest kociuba na przykład. niedługo student nie będzie wiedział, co to jest kosa czy sierp.
7: Albo koromysło.
10: Koromysło, czyli to nosidło. No właśnie, ono w różny sposób bywa nazywane, bo to są też i nosiłki, ale to koromysło, no wybitnie o ruskich cechach językowych. Koromysło, kociuba, kutia do nas też przewędrowała ze wschodu. No, nikt raczej nie spożywa kuti w zachodniej Polsce.
7: Ten język, choćby kutia, powędrował jednak na ziemię zachodnie czy Warmię wraz z wysiedlonymi tam w ramach akcji Wisła Ukraińcami.
10: Niedługo przecież też i okrągła rocznica wysiedleń. I tutaj też niejednokrotnie spory dotyczące wysiedleń ludności ukraińskiej. Czy to był jedyny możliwy sposób, czy to nie był sposób, czy to było humanitarne, czy to nie było humanitarne. No, to są te problemy. Ja nie chcę się tym zajmować, niech się tym zajmują historycy, ale niech sobie też przypomną może ci, którzy tak mocno usprawiedliwiają te akcje wysiedleńcze, czy usprawiedliwiają wysiedlenia Polaków z kolana Bugu w 1951.
7: Wracając do języka, to dźwięczne L spotyka się jeszcze czasem w naszym regionie, choć właściwie już chyba tylko u najstarszych mieszkańców regionu.
10: Dzisiaj tłumaczę to studentom. Coś, co było ogólne, czasami nawet centralne, jest na pograniczach. Czyli pewne cechy zachowują się jako pewne archaizmy. Coś, czego już nie ma centralnie. Liczba podwójna też jest pewną ciekawą osobliwością. Myślę, że ona też i na pograniczu tutaj występuje, dlatego że w języku polskim dzisiaj mamy liczbę pojedynczą i mnogą. Dawniej była liczba podwójna. Kiedy mówimy do starszej osoby ze względu na pewien szacunek i majestat: chodźcie, zróbcie, przyjdźcie, wyjdźcie, a nie babka chodź, zrób albo przyjdź. Czasami możemy tutaj pomylić liczbę podwójną z takim pluralis majestaticus, czyli też w liczbie mnogiej mówimy ze względu na szacunek i majestat. Mówię o gwarach, również o gwarach pogranicza, że trzeba je ocalać od zapomnienia.
7: Ten język gwarowy kiedyś politycznie rugowano z naszego języka. Dziś to chyba bardziej kwestia jego naturalnego zaniku.
10: Jest i tak, no ale no powiedzmy sobie, jednak to słownictwo odchodzi wraz z tym pokoleniem. Ja mówię, że to jest mądrość tych ludzi w tych wspólnotach. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o język, ale o powiedzenia, przysłowia, zwyczaje, obrzędy.
7: Gdy przemieszczasz się po wschodnich rubieżach Podkarpacia czy Lubelszczyzny, masz jakieś miejsca, które są dla ciebie oazą, miejscem odpoczynku, medytacji?
10: Jedną z takich świątyń dumania jest pewne miejsce, nie będę zdradzał, nieopodal Teniatysk nad Sołokiją. To jest rzeka. Niektórzy mówią Roztoczańska Księżniczka, taka peryfraza, omówienie. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie lubię sobie usiąść, pomyśleć, pewne pomedytować. Trochę mi teraz już to przeszkadza, choć oczywiście nie neguję, bo jest już spływ kajakowy Sołokiją i czasami tam ten kajaczek jeden, drugi przepłynie, także nie czuję się wtedy już taki sam. No ale to oczywiście nie ma w tym nic złego, że też jest promowana Sołokija przez spływ kajakowy, który rozpoczyna się w Rudzie Żurawieckiej, a kończy gdzieś tam w Teniatyskach, czy nawet w mostach małych. Jest to takie miejsce, gdzie lubię sobie pomedytować, pomyśleć. Człowiek potrzebuje czasami samotności. No my tutaj mówimy, tak bardzo często się o tym w taki sposób opisuje. Dziewicze lasy, nieskażone, przyroda, miejsca, gdzie słychać, jak będziemy gdzieś w środku lasu, takie gromobicie ciszy wręcz. To taki oksymoron trochę, ale faktycznie wsłuchać się w głos tej ciszy, to jest piękne.
7: Pogranicze, może poza Bieszczadami, gdzie intensywnie rozwija się turystyka, demograficznie niestety wymiera.
10: Posłużę się danymi z gminy Lubycza Królewska, kiedy przed II wojną światową na terenie gminy, patrząc się na ten współczesny teren, mieszkało 18 tysięcy. 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mieszka 6, a może nawet niecałe 6. 3 razy mniej. Były 3 albo 4 parafie grecko-katolickie. W tej chwili mamy 2 parafie rzymskokatolickie, no i chrebenne oczywiście pewien taki ewenement, ale dobrze, że mamy tam nabożeństwa w obrządku grecko-katolickim i w obrządku rzymskokatolickim. Także biorąc pod uwagę liczebność, liczbę, no te zmiany te zmiany doprowadziły właśnie do tego wysiedlenia.
7: Jesteś pracownikiem naukowym, dziennikarzem i regionalistą, który od wielu lat eksploruje pogranicze i bada ten region.
10: W 1996 albo 7 roku na studiach miałem taki egzamin Dzieje Kultury Polskiej. Jednym z zagadnień do tego egzaminu była historia mojej małej ojczyzny. Czyli miałem znanemu też profesorowi Władysławowi Panasowi, bo miałem przyjemność u profesora Panasa zdawać ten egzamin, opowiedzieć o historii mojej małej ojczyzny. Mówię znanemu profesorowi, no bo chociażby Bruno Schulz to jest profesor Panas, ale też i szeroko rozumiana kultura, też i wschodu. No i ja wtedy rozpocząłem taką wędrówkę 30 lat temu, znając przecież miejsce Lubyczy, Kniazi, Teniatysk, no ale tak się spotkałem trochę z takim czymś, czego do końca nie rozumiałem, dlatego że no tutaj jakieś inskrypcje po rusku, a może to po rosyjsku, tutaj jakieś niemieckie nagrobki, tutaj wszystko zburzone, praktycznie ta cerkiew już wtedy wyglądała w stanie opłakanym. I pamiętam, jak poszedłem na ten egzamin, no to tak mówię, że tu ruina, tam ruina, no tak, no i profesor tak gestykulując, czyli same ruiny, no trochę o tych Wołochach opowiadałem. Egzamin oczywiście zdałem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. W każdym razie wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to pogranicze, bo ja nie jestem autochtonem, moja rodzina jest gdzieś tam Nowiny, Susiec, troszeczkę jednak dalej, jak to, nie wiem, zaadaptować, a może nawet zaadoptować, czyli jak to usynowić, jak przyjąć to, że ja tutaj mieszkam 20 lat i to jest jednak też moje. To jest też moje, więc tak się zaczęły badania. Badania nad językiem inskrypcji nagrobnych, kilka, może nawet kilkanaście artykułów tych inskrypcji ruskich, o cechach cerkiewnych w redakcji rosyjskiej czy w redakcji ukraińskiej. Tak się zaczęły różne inne poszukiwania. No i oczywiście ze względu na mój zawód i doktorat, habilitację, ale to naprawdę nie jest jakoś tam najważniejsze, badanie właśnie tych nazw. Jeśli już mówimy tutaj o pograniczu, czym jest pogranicze, bo tak ogólnie zdefiniowałem miejsce, gdzie spotykają się kultury, religie i języki. Ja mówię, że pogranicze jest inne od centrum. Mówię, że ludzie z centrum nie do końca nas rozumieją, bo my jesteśmy inni od ludzi z centrum. My chyba jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy gościnni, może czasami trochę bardziej naiwni, nie tacy zmaterializowani, jakbyśmy tam gdzieś sięgnęli do Wielkopolski na przykład. Wiem, że trochę w tym może być stereotypów językowych, bo pewnie trochę też i jest, ale jestem zwolennikiem, że to my

0: wydarzeń sportowych w regionie i w całym kraju. Głównym punktem programu będzie oczywiście 23. bieg rzeźnika na dystansie około 80 km. Uczestnicy tradycyjnie startują parami z Komanczy i biegną przez wymagające bieszczadzkie szlaki. W programie znalazł się również rzeźnik ultra liczący około 95 km. Miłośnicy krótszych dystansów będą mogli wystartować m.in. w rzeźniczku, rzeźnickiej piątce czy dysze na Jeleni Skok. Dla najwytrwalszych przygotowano rzeźnicki szlem, który łączy kilka biegów festiwalowych. Organizatorzy przewidzieli także zawody dla dzieci pod nazwą Rzeźniczątko. Częścią festiwalu będzie także rzeźnicki marsz z Walking Lovers dla fanów Nordic Walkingu. W tym samym czasie odbędzie się również 8. bieszczadzki rajd pieszy, edycja festiwalowa. Rajdy piesze pozwalają uczestnikom poznawać najpiękniejsze zakątki Bieszczadów bez rywalizacji sportowej. Wiele startów i przejazdów będzie związanych z przejazdem zabytkową bieszczadzką kolejką leśną. Festiwal przyciąga zarówno profesjonalnych ultramaratonczyków, jak i amatorów aktywnego wypoczynku. Wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa atmosfera integracji, wspólnego kibicowania i kontaktu z naturą. Bieg rzeźnika od lat promuje Bieszczady jako idealne miejsce do uprawiania turystyki górskiej i sportów outdoorowych. Zapraszamy w pierwszy długi weekend czerwcowy do gminy Cisna w Bieszczadach.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej zaglądających do gospodarstw ludzi w Bieszczadach. O tym problemie zrobiło się głośno już ponad rok temu, gdy wójt gminy Cisna zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał 3 wilków. To wywołało burzę nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju. Pojawił się więc pomysł uśpienia niedźwiedzi i przeniesienia je w Tatry. Zapytaliśmy Marka Józefiaka z Greenpeace Polska o sensowność tego typu pomysłów.
2: Zróbmy krok wstecz. Jakby, powiedzmy sobie tak, niedźwiedzie w Polsce żyją tylko w Karpatach, tak? I tutaj są niedźwiedzie żyjące w Bieszczadach. Dlaczego? Bo to jest po prostu dla nich idealne miejsce do życia. Niedźwiedzie są drapieżnikami antropofobicznymi, czyli one po prostu boją się ludzi. One unikają ludzi i tam mają idealne miejsce do życia, bo po pierwsze Puszcza Karpacka jest po prostu, to są przepastne lasy, jest tam bardzo wysoka lesistość. Z drugiej strony, po drugie, nie ma tam ludzi, tak? Znaczy w wielu miejscach w Bieszczadach, przykładowo na terenie nad leśnictwo Stoposiane, na około 100 km kwadratowych mieszka 140 osób. Czyli niewiele ponad osoba na kilometr kwadratowy. Przypomnę, to jest ponad, no, około 100 razy mniej niż przeciętnie w naszym kraju, tak? No i trzecia sprawa to jest to, że Puszcza Karpacka jest w dużej mierze lasem naturalnym. Znaczy mamy tam, niedźwiedzie mogą tam znaleźć stare, wiekowe jodły, 200-300-letnie, w których mogą wydrążyć gawry. Są takie dziuple, które, no, są w takich naprawdę potężnych jodłach. Więc to jest dla nich idealne miejsce do życia. Drugim matecznikiem dla niedźwiedzi są Tatry. Szacuje się populację w Tatrach na kilkanaście osobników. Reszta to jest Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Niski, tak? Pozostałe pasma górskie w Karpatach, pomiędzy Tatrami i Bieszczadami. Więc jakby, no, natomiast jakby obszar występowania niedźwiedzia w Bieszczadach jest 11 razy większy od tego w Tatrach. Tutaj mówimy 2200 km z jednej strony, Bieszczady i okolice. Liczne pasma górskie versus około 200 km w Tatrach, więc takie dogęszczanie to nie jest na pewno rozwiązanie problemu. Po pierwsze, tak naprawdę musimy rozwiązać problem, jaki jest w Bieszczadach z gospodarką, z odpadami i z tym, że ochrona przyrody w Bieszczadach nie jest na pierwszym miejscu. I to jest główny problem. Znaczy te dwie rzeczy, że jeśli pomyślimy o tym, że Park Narodowy w Bieszczadach, Bieszczadzki Park Narodowy już w latach 90. miał być powiększony do ponad 700 km kwadratowych. Dzisiaj to jest niecałe 300 km. I tak naprawdę wiele z tych problemów, o których my dzisiaj rozmawiamy, byłoby rozwiązane, bo Straż Parku Narodowego ma ku temu kompetencje i może odstraszać takie niedźwiedzie za pomocą gumowych kul, które właśnie takie niedźwiedzie, które próbują szukać pokarmu w pobliżu osad ludzkich, więc tak naprawdę Lasy Państwowe, pamiętajmy, dopłacają do tego, żeby prowadzić gospodarkę leśną w Bieszczadach, więc to nie ma żadnego sensu, tak naprawdę z jakiejkolwiek perspektywy. Nie dość, że jakby niszczymy mateczniki niedźwiedzi, niszczymy idealne środowisko do życia, jakie one tam mają, a z drugiej strony, można powiedzieć, powodujemy te problemy, o których dzisiaj się w Bieszczadach tak dużo mówi w całej Polsce, że niedźwiedzie zaczynają się zbliżać do osiedli ludzkich, bo po prostu tam jest łatwo dostępny pokarm. Te rzeczy można załatwić, no ale niestety, jeśli wszystko stoi na głowie, nie mamy strategii, działamy na łapu-capu, a teraz to tak niestety wygląda, te efekty są, jakie są. To nie jest tak, że tylko wcisnę i teraz

0: chcą strzelać do niedźwiedzi nad Soliną. Ja sam widziałem właśnie rozwalone worki ze śmieciami przez niedźwiedzie. Też chcą strzelać, więc to jest naprawdę... to nie rozwiązujemy problemu, przyczyn problemu, tylko staramy się walczyć z objawami.
1: A co z wilkami? Przecież problem wcisnęli nie jest jednorazowy. Właściwie w każdym roku pojawiają się informacje o podchodzeniu zwierząt pod domostwa, o obawach mieszkańców.
0: Problem jest podobny jak z niedźwiedziami, to znaczy są, no najczęściej mówimy o stratach w hodowli owiec i tutaj są gospodarze, którzy potrafią dobrze zabezpieczać swoje stada przed wilkami, używają pastuchów elektrycznych, używają psów pasterskich, ich używają, no przede wszystkim zaganiają te owce na noc i nie zostawiają je przy domostwach, bo to jest najłatwiejszy łup dla wilków. Natomiast są też tacy, którzy tego nie robią. Potem rzeczywiście mają problem pod tytułem, że wilki podchodzą pod ich domy i szukają tego łatwej zdobyczy. Więc rzeczywiście to jest podobna sprawa. Potrzebujemy systemowego rozwiązania tego problemu. Natomiast pamiętajmy, z drugiej strony mamy lobby myśliwskie, które bardzo mocno można powiedzieć, robi krecią robotę, opowiada niestworzone historie. To jest wręcz tak, jak ja czytam wiele relacji, spotkań z wilkami ze strony fotografów przyrody, nawet kobiet, które są wyposażone tylko w swój aparat i spotykają wilki na porządku dziennym i z drugiej strony i one mówią o tym, że uff, udało mi się wreszcie zrobić zdjęcie, wspaniałe spotkanie z wilkiem i z drugiej strony czytamy po prostu niestworzone relacje myśliwych, facetów, jakby chodzących po lesie ze strzelbami i z ich strony słyszymy, że krwiożercze, drapieżniki prawie ich pożarły żywcem i uszli z życiem. Mówmy się, wilki również są gatunkiem antropofobicznym, one się boją człowieka. Sam spotkałem nieraz wilka w lesie i wilk ma słaby wzrok i może nas nie dojrzeć, natomiast jak tylko się zorientuje, poczuje nas, to autentycznie to spotkanie zazwyczaj wygląda tak, że jesteśmy w stanie zrobić wilkowi zdjęcie od tyłu, bo on po prostu będzie uciekał, gdzie pieprz rośnie.
1: Skąd właściwie biorą się obawy mieszkańców? Czy to kwestie strat materialnych, czy może ludzie po prostu nie wiedzą, jak zachować się w spotkaniach z wilkiem czy niedźwiedziem? Nawet ci, którzy mieszkają na terenach, gdzie te drapieżniki występują.
0: Były prowadzone ciekawe badania w Polsce, w 4 kompleksach leśnych, gdzie wilki regularnie od dłuższego czasu żyją. Co ciekawe, taki przeciętny mieszkaniec małej miejscowości, bo to też trzeba powiedzieć, że to były badania wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek, ci przeciętni mieszkańcy byli lepiej nastawieni do wilków niż leśnicy. Właśnie można zastanawiać, dlaczego tak jest, bo przecież wilk jest tak naprawdę sprzymierzeńcem leśnika. No najpewniej jest tak, no bo też leśnicy są też często myśliwi. Tak jest moje podejrzenie. Znaczy naprawdę wśród leśników to jest 10%. To są myśliwi. Średnio w polskim społeczeństwie 1 na 300 osób. To jest myśliwy, jeśli dobrze liczę. Tak? Mamy około 130 tysięcy osób, które polują. To jest naprawdę, w ogóle społeczeństwo jest to rzadkość. Ja bym nie narzekał na nasz naród. Znaczy, jeśli porównamy się z krajami zachodu, gdzie wilki wytępiono kilkaset lat temu, tam rzeczywiście jest panika. Znaczy, my jakiś taki know-how z dziada pradziada zachowaliśmy. Można powiedzieć, nie jest u nas tak źle. Pamiętajmy, wilk w Polsce jest chroniony od 1998 roku. Ciekawostka, jest to decyzja ówczesnego ministra Jana Szyszko. Na pewno jedna z lepszych decyzji, którą podjął jako minister środowiska. I rzeczywiście ta populacja wraca, jakby populacja się rozbudowuje. Nie ma czegoś takiego jak za dużo wilków. To też jest często mówią myśliwi, że wilka jest za dużo. Co to znaczy za dużo? Znaczy w naturze działa to tak, że populacja drapieżnika podąża za populacją ofiary. Jeśli zwiększa się dostępność jeleni czy saren, czyli głównych i dzików, czyli głównych źródeł pokarmu dla wilków w Polsce, to wzrasta populacja wilka. Jeśli tego pokarmu jest mniej, to automatycznie ona maleje.
1: Jakim przesłaniem mógłby się pan podzielić ze słuchaczami, traktując je jako puentę?
0: No, miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i że zaczniemy te problemy traktować systemowo, bo nam w Polsce wiedzy nie brakuje, jak z takimi drapieżnikami współżyć. Mamy świetnych naukowców, którzy dokładnie badają duże drapieżniki. Miejmy nadzieję też, że rząd wreszcie zacznie spełniać tę obietnicę dotyczącą 20% lasów wolnych od pił. Jeśli te najcenniejsze nasze postoje polskiej przyrody będziemy traktować tak, jak powinny być traktowane. Tak? Nie trzeba dzieciom w przedszkolu tłumaczyć, że Bieszczady są perłą polskiej przyrody. Jeśli one rzeczywiście zaczną być tak traktowane, to tych kolizji na linii człowiek-niedźwiedź, człowiek-wilk będzie mniej, bo po prostu będziemy odpowiednio tymi populacjami dzikich, pięknych, emblematycznych zwierząt zarządzać. Miejmy nadzieję, że stają się wizytówką naszego kraju. Ludzie z całego świata pielgrzymują w Bieszczady, żeby właśnie zobaczyć tę dziką przyrodę i te wielkie, duże drapieżniki, które w wielu krajach zostały już dawno, dawno wytępione.
1: To na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy zmiany geopolityczne, na przykład to, co działo się i dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, albo zmiana podejścia Słowaków do ochrony dużych drapieżników, w jakiś sposób mogą wpłynąć na populację wilków czy niedźwiedzi w naszym regionie?
0: Nie znam danych, żeby tutaj jakkolwiek dochodziło do jakichś zagrożeń. No to czym się martwimy, to odstrzał niedźwiedzi prowadzony obecnie na Słowacji. To jest na pewno zagrożenie dla polskiej populacji. Pamiętajmy, ta nasza populacja to jest, można powiedzieć, populacja transgraniczna. Znaczy areał niedźwiedzia to jest może przekroczyć nawet 1000 km2. Do porównania powierzchnia Warszawy to jest 500 km2. Więc naprawdę potrafią pokonywać duże odległości. W przypadku rodzin wilczych to jest trochę mniej. Od 200 km czasem na nizinach do 350 km2 są takie areały rodzin wilczych, więc na razie tutaj nie dostrzegamy takich zagrożeń. Na dużo większym zagrożeniem jest po prostu nieporadność i brak strategicznej myśli w naszej polityce ekologicznej i można powiedzieć taka systemowa dominacja lasów państwowych w polityce leśnej. Czy leśnicy przez ostatnie kilkadziesiąt lat po prostu patrzyli głównie na swój własny interes i to oni dyktowali politykę leśną, a co za tym idzie również takie właśnie kwestie, no brakuje tutaj myśli strategicznej, bo po prostu brakuje pieniędzy w systemie ochrony przyrody. Mamy jednego bogatego wuja w postaci lasów państwowych, a parki narodowe no przy nich wyglądają jak ubodzy krewi.
1: Marek Józefiak z Greenpeace Polska był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę. Samorządowcy mają oczywiście w tej sprawie zupełnie inne zdanie. Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz, kilka dni temu na Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa apelował.
2: Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna. 12 czerwca 2024 roku alarmowaliśmy, mówiliśmy jaka sytuacja, zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami.
1: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu. Może nawet mocniej. Mówi Marcin Sławiński, reżyser spektaklu. spektaklu.
4: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej, jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest w ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce. Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
1: Mówił Marcin Sławiński, reżyser Tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na nasz codzienny magazyn, w którym mówimy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w Bieszczadach i w całym regionie. Sanok otrzymał z budżetu państwa dodatkowe 5 700 000 zł, które już w najbliższy czwartek będą dzielić miejscy radni. Jakie mają pomysły na wykorzystanie tych środków? O tym opowiemy wam już za moment. Później przybliżymy wam m.in. pomysły na reaktywację linii kolejowej 102 z Przemyśla do Zagórza. Opowiemy o jednym z najciekawszych turystycznie często odwiedzanych miejsc w gminie Cisna, a także zaprezentujemy kolejny fragment książki Anny Kamińskiej Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów, poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które swoje miejsce do życia znalazły właśnie w Bieszczadach. Zaczynamy jednak od spraw istotnych dla mieszkańców Sanoka. Grupa radnych miejskich zorganizowała w czwartek konferencję prasową poświęconą tematom, które pojawią się zapewne na najbliższej sesji rady. To dość nietypowe działanie, co już na wstępie zaznaczył przewodniczący rady Sławomir Miklicz.
2: Konferencję prasową organizujemy niezwykle rzadko. Organizujemy wtedy, kiedy mamy jakieś ważne informacje do przekazania mieszkańcom, kiedy chcemy zająć stanowisko w ważnych sprawach. Ostatnią konferencję mieliśmy po referendum w tamtym roku, więc częstotliwość tych spotkań nie jest za wysoka, ale tak jak wspomniałem, są sprawy ważne, które chcemy przekazać. A dzisiaj mamy dla Państwa właściwie same dobre informacje. Te dobre informacje dotyczą najbliższej sesji, na której będziemy wprowadzać do budżetu 5 700 000 zł. Są to środki przyznane przez Ministerstwo Finansów naszemu miastu. Jest to wyrównanie z podatków za 2024 i 2025 rok. Przed nami ważne zadanie, podział tych środków i zabezpieczenie pewnych działań finansowych, które mają wpływ na budżet miasta. Kiedy burmistrz miasta pisze kolejne posty, kręci kolejne rolki, w których deprecjonuje pozycje radnych, podważa ich kompetencje, my zajmujemy się pracą. My zajmujemy się pracą. W ostatnim czasie komisje Rady Miasta pracowały bardzo intensywnie, bardzo często się spotykały. Między innymi właśnie w tych tematach, o których dzisiaj chcemy powiedzieć. Przez dwa ostatnie lata, bo to już dwa lata jesteśmy Radą Miasta, którą mieszkańcy wybrali w ostatnich wyborach, spotykaliśmy się z wieloma trudnościami. Trudnościami przede wszystkim takimi, że to, co Rada Miasta proponowała, co radni proponowali, było cały czas kwestionowane, było uważane za złe działania. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że poprzez nasze działania zatrzymaliśmy zadłużenie miasta. Nie zgodziliśmy się w ostatnim budżecie na deficyt. Mamy świadomość tego, że musimy spłacać zobowiązania zaciągnięte jeszcze w ostatniej kadencji. Zadłużenie miasta było ogromne. Ono nadal jest bardzo wysokie, ale poprzez m.in. działania tej Rady Miasta zostało zatrzymane, a teraz będziemy podejmować działania takie, które zmierzają do obniżenia tego zadłużenia. Naszym celem jest odnowienie zdolności inwestycyjnej naszego miasta, zmniejszenie zadłużenia, poprawa wskaźników zadłużenia przy jednoczesnej próbie realizacji jakichś podstawowych zadań inwestycyjnych, remontowych, po to, żebyśmy w przyszłości mogli jeszcze w większym stopniu zapewnić realizację tych zadań, do których zostaliśmy powołani, żeby mieszkańcy efekty tej pracy widzieli.
1: Na co radni Sanoka chcą przeznaczyć więc wspomniane na wstępie dodatkowe miliony złotych, które trafią do budżetu miasta?
2: Te 5 700 z pełną odpowiedzialnością będziemy rekomendować na najbliższej sesji Rady Miasta za tydzień, aby część z tych środków została przekazana na wcześniejszą spłatę zadłużenia, żeby poprawić nasze wskaźniki, a część tych środków została przekazana na remonty, na inwestycje, na to, żeby miasto było czyste. I o szczegółach dzisiaj Państwu powiemy, o szczegółach takich, jakie one są możliwe na ten moment, bo oczywiście ostateczna decyzja zostanie podjęta w czwartek na sesji Rady Miasta, w czwartek 28. Dlatego też, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności poproszę przewodniczącą Komisji Finansowej o to, aby przedstawiła ogólne założenia, jakie chcemy rekomendować do podjęcia w uchwale, aby tą sytuację naszego miasta w sposób zdecydowany poprawić.
1: Anna Szpiech, przewodnicząca Komisji Finansowej Rady Miasta Sanoka.
3: Jako Rada z jednej strony niezwykle mocno dbamy o stabilność finansową miasta, z drugiej jednak strony widzimy pilne potrzeby i kluczowe inwestycje. Jesteśmy w pełni otwarci na zdecydowane działania. Przede wszystkim wsłuchujemy się w głosy mieszkańców. W związku z tym, że przez ostatnie 2 lata nie było remontów dróg, Rada rekomenduje w tym momencie przeznaczenie kwoty 1 600 000 na naprawę tej infrastruktury, czyli tak zwane łatanie dziur. W każdej dzielnicy potrzeby te zostały sprawdzone, zwymiarowane, przygotowana została lista dróg i wszystkie te ubytki zostaną naprawione. Równolegle, odpowiadając na sygnały państwa, przeznaczamy kolejną kwotę 1 100 000 na inwestycje. Na jakie inwestycje? Myślę, że tą szczegółową listę opracujemy na dzisiejszej Komisji Finansowej, a ostateczną decyzję jako radni podejmiemy na najbliższej sesji Rady Miasta. Ta otwartość na wydatki idzie jednak w parze z dbałością, z odpowiedzialnością. Wiemy, że miasto boryka się z olbrzymim zadłużeniem finansowym, dlatego dbając o bezpieczeństwo finansowe samorządu, w tym momencie trwają uzgodnienia o przeznaczeniu na spłatę kredytu kwoty mniej więcej 2 miliony, a 3 miliony. Dzięki temu przyszłoroczny budżet będzie łatwiej spiąć skarbnikowi. Pokazujemy dzisiaj, że potrafimy skutecznie dbać o finanse miasta, realizując te zadania, które dla mieszkańców są najważniejsze.
1: To była Anna Szpiech, przewodnicząca Komisji Finansowej Rady Miasta Sanoka. Oddajmy raz jeszcze głos Sławomirowi Mikliczowi.
2: To nie wszystkie działania, które jeszcze będziemy podejmować. Mierzymy się codziennie z opiniami mieszkańców o tym, że miasto jest zaniedbane, że miasto jest brudne, nie jest czyszczone. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy z nas chodzi po ulicach naszego miasta i ma bardzo podobne doświadczenia. Dlatego też przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, pan Konrad Kawa, zwoływał komisję w tym temacie i też tutaj mamy wypracowane jakieś wnioski. Bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby pokrótce je przedstawił.
4: Szanowni państwo, oprócz tych kwestii, o których wspominała pani przewodnicząca Szpiech, a więc kwestii związanych z niskimi nakładami, jeżeli chodzi o naprawianie czy łatanie dróg przez ostatnie 2-3 lata. Też mamy świadomość, że kwestia związana z czystością miasta, z dbaniem o porządek miasta również w ostatnich latach, delikatnie rzecz ujmując, kulała. W tym roku, na 2026 rok, zabezpieczyliśmy taką kwotę w budżecie miasta, o jaką wnioskował burmistrz, jaką wnioskował skarbnik. W marcu mieliśmy spotkanie z prezesem spółki. Mieliśmy zapewnienia, że miasto będzie w odpowiedni sposób sprzątane, że będzie ta czystość zapewniona w takim zakresie, w jakim oczekują tego mieszkańcy, w jakim zakresie oczekują tego radni miasta. No niestety praktyka pokazała, że te oczekiwania w jakiś sposób rozeszły się z pewnymi realiami, w związku z powyższym, również w wyniku tego, że mieszkańcy zgłaszali nam, że miasto jest generalnie niesprzątane. 13 maja zwołaliśmy Komisję Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, zaprosiliśmy panią zastępcę burmistrza, panią Kudroń, zaprosiliśmy naczelników wydziałów, zaprosiliśmy również prezesa spółki. W takiej żywej, uczciwej rozmowie doszliśmy do wniosku, że no musimy podjąć pewne działania związane z intensyfikacją przedsięwzięć w zakresie czystości miasta, że będziemy rekomendować, aby zwiększyć te środki na sprzątanie miasta. Wiemy wszyscy, że Sanok jest również miastem turystycznym. Mamy świadomość, że dużymi krokami zbliża się sezon turystyczny. Wszystkim nam zależy na tym, żeby miasto i estetyka tego miasta była odpowiednia, żeby miasto było czyste, zadbane. W związku z powyższym no będziemy rekomendować, będziemy wnioskować o to, żeby te dodatkowe środki z tej puli, o której mówił pan przewodniczący, na poprawę czystości w mieście również zabezpieczyć, również przekazać. I myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jakby jest tutaj wola wszystkich stron zasiadających w Radzie Miasta, jest również wola jak najbardziej czy deklaracji strony pana prezesa. Także no, liczymy na to, że Rada poprze te nasze rekomendacje, te nasze wnioski.
1: Mówił Konrad Kawa, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Sanoka. Teraz w naszym programie sprawdźmy repertuar kina w Sanockim Domu Kultury. W ten weekend możecie zobaczyć tam m.in. film Werdykt, dramat sądowy inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą morderstwa w Irlandii. To opowieść o 12 przysięgłych, którzy muszą ocenić sprzeczne dowody i emocje. Widz cały czas zastanawia się, czy oskarżony rzeczywiście jest winny, czy też padł ofiarą błędnej oceny. Produkcja stawia duży nacisk na psychologię postaci. Werdykt w ten weekend w Sanockim Domu Kultury. Polecamy. A teraz czas jeszcze na ciekawostkę związaną z infrastrukturą kolejową w naszym regionie. Kilka lat temu wyremontowana została linia kolejowa 102 łącząca Przemyśl z Krościenkiem, Zagórzem i Łupkowem. Karol Gajdzik, społecznik, jeden z pomysłodawców remontu linii częściowo biegnącej dziś przez Ukrainę, chciałby, by stała się ona ważną atrakcją turystyczną w Bieszczadach.
5: Najpierw pochwalę się, że 19 marca przejechaliśmy tą linię. Czyli drożność linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa, bo tak pociąg pojechał, została sprawdzona i jest możliwość przejazdu. Podpowiem jeszcze jedną sytuację. Zostaliśmy odprawieni w Malchowicach przez Straż Graniczną i kolejarzy w reżimie transgranicznym. Czyli pojechaliśmy bez kontroli celnej, po drodze na granicę odbiliśmy paszporty, wjechaliśmy drugi raz, znowu odbiliśmy paszporty i pojechaliśmy. Nie zatrzymywaliśmy się po drodze nigdzie, za wyjątkiem stacji granicznych, czyli Mrzenkowic i Starzawy i Krościenka. Więc wydaje mi się, że możemy powoli zacząć mówić i dyskutować o tym, że wcześniej czy później pociągi pasażerskie na tą trasę wrócą. Mam propozycję, ażeby w tym roku zorganizować przynajmniej jeden przejazd pasażerski na tej trasie. Marzy mi się taki troszeczkę pociąg do kultury. Pociąg, który wyjedzie rano z Przemyśla, przejedzie przez Ukrainę, nie zatrzymując się, transgranicznie, a potem na stacjach kolejowych w Uszczykach, w Zagórzu i w Komanczy zrealizuje program kulturalny. I mam nadzieję, że Zarząd Województwa wesprze mnie w tym projekcie zrealizowanie tego. Myślę, że to sierpień, że to nie jutro i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję. Tu podziękuję panu ministrowi Adamczykowi za te 50 milionów, które wsadzili nam pod Przemyślem w ziemię i dzięki któremu mamy tę linię. Być może ktoś powie, że nie jest użytkowana. Proszę państwa, za granicą jest wojna. Gdyby nieszczęście się zdarzyło i pod Lwowem została linia rozwalona w drobny mak, to tą linią pojechałyby inne rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I tak na to należy patrzeć.
1: Marszałek województwa Władysław Ortyl docenia pracę i pomysły pasjonatów linii 102 i Karola Gajdzika osobiście.
6: No rzeczywiście często jest tak, że właśnie pasjonaci, ludzie, którzy dostrzegają pewne rzeczy, lubią, kochają, no po prostu pomagają też samorządowi, pomagają też po prostu w uratowaniu pewnych rzeczy. No tak się dzieje i działo się też kiedyś, także za to bardzo dziękujemy. No i wszyscy byśmy chcieli, żeby te pociągi wróciły i żeby można tą 102 przejechać. Ja powiem tak, ten pociąg do kultury, to my jesteśmy akurat przy takich działaniach, byliśmy w Łupkowie z panem marszałkiem Piotrem Pilchem, tam żeśmy takie porozumienie zawarli z samorządami, z powiatem też, żeby po prostu im pomóc w tej fundacji, co tam jest, żeby otrzymali trochę majątku, żeby mogli się tam rozwinąć. Tam jest dużo takich aktywności, ale trzeba jeszcze trochę więcej tego dołożyć i rzeczywiście by tak było. I czy to sierpień z tym pociągiem do kultury, bo oni też ten program nazywali pociąg do kultury, prawda? Już nie będę mówił tam, bo no, ciekawe rzeczy tam rzeczywiście, ale czy sierpień, to nie wiem. Ja no, jestem wstępnie za. Być może wrzesień, powiem dlaczego, bo ma być otwarte po modernizacji Muzeum Wendy Warhola w Międzylaborcach, także tam mamy być zaproszeni, tam mamy dobrą przyjaźń z panem Bracenem Milanem Majerskim, prawda? Być może to wtedy można byłoby coś takiego wykorzystać i, że tak powiem, przy okazji ten pociąg czy ciąg do kultury, prawda, wykorzystać, żeby jechać pociągiem. Także to rozważymy kwestię terminu i myślę, że może się to oczywiście uda.
1: Zapowiada marszałek województwa Władysław Ortyl.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: W grudniu tego roku wygasną umowy najmu 4 gminnych lokali w centrum Cisnej. Lokali, które stały się w ostatnich latach swoistą wizytówką całej tej turystycznej miejscowości. Chodzi m.in. o galerię rękodzieła i pracownię ceramiczną pod adresem Cisna 174A oraz 3 inne lokale tętniące tam życiem głównie w sezonie turystycznym. Najemcy, którzy do tej pory związani są 3-letnimi umowami najmu, przystąpili do negocjowania nowych umów dzierżawy. Zwrócili się do stosownej komisji rady gminy Cisna o przedłużenie okresu trwania umów od 5 do nawet 15 lat oraz o obniżenie stałych stawek czynszu. Pani Karina, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Cisna 174, tak tłumaczyła wniosek swój i 3 innych przedsiębiorców.
7: Chcielibyśmy dalej prowadzić nasze działalności tam. No te 3 lata, niecałe 3 lata, 2 sezony letnie, za krótki okres, żeby odzyskać cokolwiek, co tam włożyliśmy, bo na przykład mój lokal około 150 tysięcy włożyłam, żeby go przystosować do działalności gastronomicznej. I mamy w planach, oprócz tego, żeby nie tylko wynajmować od gminy lokale, ale też dać coś od siebie, na przykład organizować imprezy, jak na przykład festiwal piwa i wina chcemy zrobić razem wspólnie z sąsiadami, żeby też ściągać ludzi do Cisny, nie tylko do naszego stricte lokalu, ale też po prostu, żeby dodatkowe atrakcje organizować dla ludzi. Także chcemy dać coś od siebie, oprócz tego, ja wiem, że gminie to jest obojętne, komu wynajmiecie lokal, ale chcemy też od siebie coś zaproponować.
1: Radni na stosownej komisji do spraw handlu w większości nie zgodzili się jednak na wydłużenie umów aż do 15 lat. Nie jest to oczywiście oficjalna decyzja, a jedynie opinia większości gminnych rajców. Radni dostrzegają jednak zaangażowanie przedsiębiorców, mówi radny Jan Paweł Koza.
8: Myślę, że temat dla społeczności jest ważny. Każdy z tych obiektów, który obecnie funkcjonuje w naszym środowisku, myślę, że się przyjął i nawet jakby tak prywatnie często korzystam z każdego z tych obiektów. Fajnie jeszcze, gdyby się jako nam gminie udało ten teren zielony na przykład na czas letni zagospodarować jakimiś parasolami wspólnymi, czy tak rozbudować, żeby tych, nieważne kto w jakim obiekcie coś kupi, mógł sobie spokojnie wyjść, usiąść i wspólnie, rodzinnie spędzić czas. Co do samych umów i tego, co dalej, myślę, że też nie powinniśmy nie wiadomo jak długo z tym zwlekać. Myślę, że w niedługim czasie powinniśmy się jako rada spotkać, ustalić konkretny jakby wzór tej umowy. No i ten okres 5 lat, za którym ja przynajmniej jestem, no da możliwość patrzenia na sezon i też przód tym osobom, które prowadzą te lokale, no bo jednak i te środki, które zostały zainwestowane, a też przede wszystkim każdy planuje trochę do przodu swoje wizje, więc myślę, że tutaj dla nas zwlekanie na przykład do listopada byłoby niezasadne, więc fajnie, gdybyśmy to w najbliższym czasie po prostu już ten temat zamknęli i poszli dalej.
1: Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna, wyraził swoje obawy i przedstawił, jaką działalność deklarowali prowadzić tam przedsiębiorcy.
9: Jak najbardziej też doceniam te lokale, które są tych najemców. Rzeczywiście tak przyjęły się tutaj u nas, dobrze funkcjonują, nie mam większych uwag. Jakie mam obawy? To obawy o czas trwania tego przedłużenia ewentualnego. Też uważam, że 15 lat to jest stanowczo za dużo, chociaż jeden wniosek jest na 5 lat. 15 lat uważam, że to jest stanowczo za dużo. Jakby zostawianie naszych decyzji kolejnym radom, kolejnym, tutaj w ogóle czas się może zmienić, wszystko się może zmienić, a podejmowanie takiej decyzji na okres 15 lat jest według mnie stanowczo za długie. Ale nie jestem przeciwko przedłużeniu tej umowy, tylko na krótszy okres, tak uważam. I to jest kwestia dogadania się. Moją obawą jest to, że część z tych lokali jest nieczynnych przez cały okres pozasezonowy. I przedłużenie tych umów jakby zalegitymizuje to, że na przykład jeżeli przedłużymy je na 5 lat, to przez 5 lat będziemy mieli te lokale zamknięte. Bo one tak funkcjonują. Mają taką ofertę, która jest dopasowana do sezonu tylko letniego. I jest to jakaś tam moja obawa, ponieważ no, jeden z lokali jest otwarty poza sezonem, tak może 2, ale ten jeden jakoś tak obserwuję i wiem, że się da, ale też pozwoliłem sobie tutaj przejrzeć te umowy i przeczytałem cele, bo tutaj jeden z paragrafów tych umów jest cel, jaki mają pełnić te lokale i po kolei pierwszy lokal to jest kawiarnia z czytelnią, drugi lokal ma prowadzić zajęcia warsztatowe, sprzedaż rękodzieła, działalność kulturalno-społeczne, więc też jakby tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten lokal był otwarty. I następny lokal to jest gastronomia, ale również galeria fotografii i plakatu. I ma prowadzić warsztaty, wypożyczalnię hulajnóg, biblioteczkę regionalną i sprzedawać regionalne artykuły spożywcze. Nie widziałem zapisów w umowie, który mówi, że ma być to wszystko wypełnione, ale, no, ale to jest paragraf, jakby to było napisane w ofercie, że ten lokal będzie prowadził, ale akurat ten lokal jest otwarty przez cały rok, ale czy tam jest wypożyczalnia hulajnóg, to nie wiem. I kolejny lokal jest to gastronomia, który ma napisane tutaj, że to produkcja stożkowego ciasta grillowanego nad ogniem. Tak jest w umowie i tak jest w ofercie ogólnodostępnej, którą można się zaznajomić. Ten lokal, no jakby, no jest skazany na to, że no, no na ciasto tutaj przychodzą ludzie tylko w lecie, prawda, kiedy są turyści. Więc to tak w kwestii tylko przemyślenia.
1: Przedsiębiorcy zawarli już wcześniej umowy na obniżenie stawek czynszu na okres zimowy.
9: Jest to do około, ja sobie tak policzyłem, tak od 73 do 75% jest. Nie obniżenia, tylko do poziomu 73-75% stawki czynszu. Takie są tutaj zawarte stosowne porozumienia. Szanowni Państwo, ja się bardzo tutaj przychylam do zdania radnych, żeby temat bardzo szybko załatwić. Bardzo bym chciał, żebyśmy stosowną uchwałę podjęli, jeśli nie na następnej, to maksymalnie na sesji w maju, żeby to już był temat załatwiony. Jeden wniosek mówi o 5 latach, drugi mówi o 15. Wszyscy chcą przedłużenia. Ja sugeruję jeszcze jedno spotkanie z najemcami, ale już takie konkretne, po prostu z którego wyjdziemy, mając konkretny projekt uchwały.
1: Jaki stosunek do tej sytuacji mają władze gminy i Urząd Gminy Cisna? Mówi wójt Dariusz Wetchacz.
10: Z przyczyn oczywistych już na samym początku tego procesu wyłączyłem się tutaj z zabierania głosu. Natomiast zdementuję pewną informację, tutaj prośba, żeby oczywiście też to wybrzmiało. Wójt nie podejmuje decyzji w przedmiotowej sprawie, to Rada Gminy podejmuje tę decyzję, to jest taka bardzo ważna informacja. A jeśli chodzi o urząd, stwierdziliśmy, że warto też zapytać o jakby tutaj opinię mieszkańców, więc przygotowaliśmy tutaj 24 lutego taką ankietę, w której zapytaliśmy mieszkańców gminy Cisna, co sądzą o tej naszej wspólnej przestrzeni, o tej wizytówce w sercu, można powiedzieć, naszej miejscowości Cisna. I chciałbym tylko podkreślić, że z ankiety większość, zdecydowana większość osób, która się wypowiedziała, powiedziała, że są zadowoleni z tej oferty, którą mamy w centrum. No i z mojej strony tyle, bo ja tak jak mówię od początku, chciałem się wyłączyć z tej procedury.
9: Ja bym tu jeszcze chciał się, może nie odnieść, ale też tutaj Janek poruszył taki temat, czyli tego zielonego miejsca tam. Pan radny Jan, przepraszam, tak Janek mówię. Ja również jestem tego zdania, że no trawnik jest ładny, ale on jest taki bezproduktywny tam. No mi to by się marzyło tam, to już niewielokrotnie żeśmy wałkowali, żeby tam w zimie było jak lodowisko, z pięknym oświetleniem, z girlandami, żeby to było jak z widokówki, a w lecie na przykład, żeby tam był, nie wiem, piach wysypany i coś a la plaża, coś, jakieś leżaki, coś dla dzieciaków, coś, żeby można było w tym centrum cisnąć, coś porobić.
1: Mówi Mateusz Świerczyński, przewodniczący rady, i Dariusz Wetchacz, wójt gminy Cisna. Decyzję w tej sprawie radni podejmą zapewne jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. A teraz w naszym programie czas już na fragment książki poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które część swojego życia związały z Bieszczadami: Marii Kownackiej, Joannie Hasior i Zofii Komedowej.
0: Bieszczadzka premiera. Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów. Książka Anny Kamińskiej. Czyta Marcin Popczyński.
11: Artysta nie wybiera czasu, akcji i miejsca. Zofia tłumaczyła Tomaszowi Lachowi, który tęsknił jako dziecko za nią i Krzysztofem podróżującymi po Europie, że w los każdego twórcy wpisane jest życie w drodze. Joanna Hasior, artystka zajmująca się tkaniną, też o tym wie i również nie decyduje o tym, że nagle pojawia się w Bystrem w Bieszczadach. To syn, Jan Hasior, przywozi ją do Bystrego, 15 kilometrów od Cisnej, by spędziła trochę czasu poza Warszawą. Organizuje mamie kilkutygodniowy pobyt w 1998 roku w Dolinie nad Potokiem, gdzie na co dzień pojawiają się borsuki, wilki i salamandry plamiste, zwane też jaszczurkami ognistymi, żyjące w ogniu. Jak mówili o nich dawniej ludzie, nie tylko nad Sanem, płazy ogoniaste z pomarańczowymi plamkami na ciele uwielbiają wilgotne lasy bukowe Bieszczadów. Przyjeżdżają do Bystrego wiosną, bo Jan chce, by matka na własne oczy przekonała się, ile dzieje się o tej porze roku w lesie górskim, i wybiera tę miejscowość, bo nie zna w Bieszczadach doliny dorównującej jej urokiem. Chce, by Joanna odpoczęła od zgiełku miasta i nawet przez myśl mu nie przechodzi, że ten wyjazd nie zakończy się tylko krótkim pobytem w lesie. na co dzień. Joanna mieszka i pracuje w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 87, róg Żurawiej. I raz, i dwa, noga do góry i noga w dół. Joanna tka gobeliny na warsztacie w 40-metrowej pracowni 8-piętrowego budynku. Mieszkanie jest ciasne i duszne latem, ale w miarę ciche, bo z oknami od podwórza, nieskażone szumem tramwajów. Naciska pedał, część nitek idzie do góry, część do dołu. Ręce przekładają nić z kłębka pomiędzy nitki osnowy, bierze grzebień i dociska nimi nić. Na poddaszu pod numerem 62 rozchodzą się wtedy odgłosy przypominające przesuwanie szuflad. I unosi się zapach owczej wełny i octu, którego artystka używa przy farbowaniu wełny. Jan zna tę wonię od dzieciństwa. Uczył się czytać między jednym zwojem wełny a drugim. Zieleń i brąz Joanna otrzymuje po wysuszeniu wełny nad wanną, po tym, gdy moczyła ją w dużym garze z wrzątkiem, dodając do niego barwnik. Biel, czerń czy ognisty pomarańcz. Warsztat tkacki skonstruował dla niej ojciec. Inżynier Wiktor Narkiewicz, wybitny konstruktor lotniczy, związany z Instytutem Lotnictwa, autor polskich i brytyjskich patentów na części do samolotów, pontonów czy śmigłowców, poliglota. Sianki. Tu, w Bieszczadach, w dzieciństwie Joanny mogli przyjeżdżać na wypoczynek Narkiewiczowie. W drugiej połowie lat 30. XX wieku Sianki koło Tarnawy Niżnej stały się popularnym ośrodkiem turystyczno-letniskowym w tej części Polski. Ośrodek narciarski ze skocznią i torem saneczkowym. Stacja turystyczna Genowefy Stefańskiej, schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego, zbudowane w stylu huculskim, albo korty tenisowe, przyciągały do kurortu turystów tak samo jak przyroda. W historii rodziny Joanny nie zachowała się jednak informacja, czy Narkiewiczowie, którzy po wojnie pojawili się w Bieszczadach, spędzali w międzywojniu wakacje w Siankach. Joanna tkała modne w latach 60. w Polsce wielkoformatowe tkaniny, gdy po ukończeniu malarstwa w 1960 roku w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych odstawiła sztalugi. Na jej warsztacie pojawiały się wtedy nitki w kolorze plam salamandry. Podobnie jak jej mąż, Władysław Hasior, artysta rzeźbiarz, autor płonących pomników, wybierała często kolor krwisto-pomarańczowy i jej tkaniny wyglądały po rozwieszeniu, jakby płonęły w ogniu. Nazwisko z Narkiewicz na Hasior zmieniła na drugim roku studiów, w 1956 roku. Z Władkiem, 8 lat starszym od niej, poznali się pół roku przed ślubem, opowiada Barbara Borowska, przyjaciółka Joanny z ASP. Władek był 2 lata wyżej od nas. Co to był za ślub? Szliśmy nowym światem do Urzędu Stanu Cywilnego we czworo. Państwo młodzi i my, świadkowie, czyli ja oraz kolega z rzeźby Brunon na Stały. Majtaliśmy z Brunonem za plecami czajnikiem, który kupiliśmy Hasiorom na prezent. Joanna i Władek byli ubrani jak zwykli przechodnie. My z Brunonem też i nie wiedzieliśmy, jak ukryć przed nimi ten czajnik, ale musieliśmy sobie jakoś radzić, bo więcej gości nie było na ślubie. Joanna kilka dni wcześniej odprowadziła rodziców na pociąg, bo wyjeżdżali na wczasy na drugi koniec Polski. Kiedy rozległ się gwizd lokomotywy na znak odjazdu, krzyknęła do nich z peronu: za kilka dni wychodzę za mąż. Wesele też było 4-osobowe, śmieje się Borowska. Uczciliśmy ślub w dietetycznej na Muranowie. Obawiliśmy się przednio, czytając kartę dań, bo to była restauracja dla ludzi z różnymi chorobami, na przykład z marskością wątroby. Joanna była panienką z dobrego domu, stwierdza Borowska. Grała na fortepianie, mówiła po francusku jak jej matka, czytała jedną książkę za drugą, malowała obrazy i miała całą najbliższą rodzinę w Warszawie. Władysław był natomiast dobrze zapowiadającym się rzeźbiarzem, który przyjechał na studia z internatu z Zakopanego, wicemistrzem Polski w biegach na długi dystans, synem ślusarza, ale o domu rodzinnym i matce robotnicy w fabryce nie chciał nawet wspominać. Nie zaakceptował ojczyma. Joanna o sytuacji rodzinnej Władysława wspomni kiedyś w liście z Bieszczadów do wnuka, Konrada Hasiora, syna Jana. Napisze, że był zgryz w rodzinie jej męża. Nie znosił tego człowieka, który mu zabrał mamę.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Nie dopytuj się. Historie z Bieszczadów autorstwa Anny Kamińskiej. Czytał Marcin Popczyński. Producentem fonogramu było wydawnictwo literackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Książka Anny Kamińskiej, której fragment przed chwilą słyszeliście, to doskonała literatura nie tylko ze względu na miejsce tej opowieści, pełne surowości, dzikości, piękna i sprzeczności, to przede wszystkim opowieść o losach trzech kobiet, niezwykłych, niepokornych i niezależnych. Książka Nie dopytuj się, historię z Bieszczadów zaskakuje od pierwszej strony i pozwala nam lepiej zrozumieć historię ludzi, którzy po wojnie wybierali dzikie rejony Bieszczad jako swoje miejsce do życia. Kobiety są coraz częściej bohaterami książek o naszym regionie. Można przekonać się o tym, sięgając choćby po bestsellerową serię Saga rodu Tyszkowskich, o której już teraz porozmawiamy. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka Sagi rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
12: Cześć, witaj.
1: Saga rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części opowieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne. Jamna Dolna, Jamna Górna.
12: Trójca.
1: Takie.
12: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
1: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-1848. Saga rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
12: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne, więc to jest taka mentalność.
1: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach, nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
12: Dokładnie, dlatego że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części 5, W nożu i piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach noża i piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
12: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
12: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie rabacji galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, i że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
11: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
12: Tak, zgadza się.
11: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
12: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów, i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy i tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha, i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym, i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami. I właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy, no, zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
11: Kobiet i niesamowitych historii jest w tych powieściach wiele. Wspomnijmy może jeszcze o Wiktorii Tyszkowskiej, która urodziła się w Bieszczadach, w nieistniejącej już wsi niedaleko Soliny.
12: Wieś istnieje na pewno. Wieś się nazywa Zawóz. Część tej wsi zniknęła pod wodami Zalewu Solińskiego. I z Wiktorią Tyszkowską się wiąże bardzo ciekawa legenda. Zacznę od tego, że tutaj w okolicach Przemyśla, czyli w okolicach Kalwarii Pacławskiej, jest żywa legenda o hrabinie, której trumna w wodzie stoi. Tak się nazywa ta legenda. Pierwszy raz się z nią zapoznałam, czytając dzieła ojca Rafała Marii Antoszczuka. To jest franciszkanin, który służył na Kalwarii. I on właśnie te legendy pozbierał i wydał je w formie książki. I ja na początku nie miałam pojęcia, że chodzi o Wiktorię Tyszkowską, czyli o matkę mojego głównego bohatera, czy moich głównych bohaterów, Antoniego i Józefa Tyszkowskich. Tylko przeczytałam tę legendę. Legenda opowiada o tym, jak pątnicy, kiedy szli sobie na Kalwarię w czasie odpustu, często byli spragnieni, ponieważ było gorąco, słońce prażyło z nieba i wszystkie studnie należały do Wiktorii Tyszkowskiej, były jej własnością. I pewnego razu szła pątniczka z małym dzieckiem, nie miała pieniędzy, żeby zapłacić za wodę. Tego jeszcze nie powiedziałam, że Wiktoria właśnie żądała ponoć od wszystkich pątników płacenia za wodę. Natomiast ta pątniczka nie miała pieniędzy, dziecko było bardzo spragnione, prosiła o wodę tylko dla swojego dziecka. Wiktoria odmówiła i dziecko zmarło. I wtedy ta matka przekleła Tyszkowską, powiedziała jej, obyś się pławiła w wodzie do sądnego dnia. I to jest początek właśnie legendy. I teraz co się stało dalej? Więc Wiktoria została pochowana w Zawozie, czyli w swoich rodzinnych włościach. Ona była z domu Giebutowska i tam została pochowana razem ze swoją mamą Rozalią na wzgórzu cmentarnym. To wzgórze do tej pory istnieje. Z kaplicy cmentarnej została jedna ściana, resztę się usunęło do Soliny. I to był pierwotny grób, pierwotne miejsce pochówku Wiktorii. Kiedy Paweł Tyszkowski, czyli syn, to będzie spoiler, mojego bohatera, Antoniego Tyszkowskiego, wybudował kaplicę w Kalwarii Pacławskiej. Chciał zabrać wszystkich tyszkowskich, że tak powiem, do kupy i pochować w jednym miejscu. Pojechał po ciało swojej babki, po ciało swojej prababki i zabrał Rozalię i zabrał Wiktorię z zawozu, ponieważ ciała tam podchodziły wodą. Widziałam to miejsce, gdzie były pochowane. Faktycznie jest to praktycznie niemożliwe, żeby tam się dostała woda, bo to jest wzgórze. Tam jest po prostu cały zawóz, leży, że tak powiem, na płaskim. Natomiast jest taka wielka góra cmentarna i tam była pochowana Wiktoria i ponoś te zwłoki podchodziły wodą.
1: Czyli więc legenda zaczęła się sprawdzać.
12: Legenda zaczęła się sprawdzać. Właśnie, to było pierwsze wypełnienie się legendy. Klątwy, tak? Bo ona była obłożona klątwą. No i zabrał generalnie te zwłoki do nowo wybudowanej kaplicy w Kalwarii Pacławskiej i tam w Kalwarii Pacławskiej Wiktoria również podeszła wodą. Wykorzystali ten fakt, że wykorzystali, no powiedzmy, że zakonnicy postanowili ten fakt jakoś uwiecznić i Wiktoria została pokazywana od tej pory wszystkim pątnikom, którzy przychodzili właśnie na Kalwarię, żeby pokazać czy sprawdzić, na ile się ta klątwa wypełnia. I faktycznie do lat 80. XX wieku Wiktorię wystawiano na pokaz, wystawiano ją na widok publiczny właśnie w tej trumnie zalanej wodą. Opowiadali mi to ludzie, którzy widzieli to na własne oczy, że miała czarną suknię na sobie i miała długie, siwe włosy, bardzo gęste, bardzo piękne. No i oczywiście jakieś tam pozostałości twarzy.
1: Tak.
12: To była ciekawostka. Wiem też od dziennikarzy, na przykład tutaj lokalnych w Przemyślu, że dziennikarze zagraniczni przyjeżdżali specjalnie na Kalwarię, żeby zobaczyć taką ciekawostkę, czyli przeklętą Wiktorię Tyszkowską, która nie chciała dać wody pątniczce, że chciała zapłaty za tą wodę. Więc ten proceder na szczęście się skończył. Trwał przynajmniej do 1984 roku, po czym Wiktorię schowano, że tak powiem, razem w tej trumnie, która już jest totalnie zbutwiała, do krypty pod kaplicą. To jest to drugie wypełnienie się klątwy. Natomiast trzecie wypełnienie się klątwy, na to mi zwróciła uwagę moja przyjaciółka, że rodzinne włości Tyszkowskiej, które obejmowały właśnie wieś Zawóz, Rybne, Wołkowyje, znowu się znalazły pod wodą, tak? Po raz trzeci, ponieważ tam wbudowano Zalew Soliński i to były te wioski, które zniknęły zalane wodą, więc jak tu powiedzieć, że klątwa się nie sprawdza? Hrabina pławi się w wodzie do sądnego dnia.
1: To są niesamowite opowieści, które sprawiają, że czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
12: Tak, pamiętam.
1: Później między innymi Juice and Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością.
12: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz piąta część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9. miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że piąta część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji.

0: Krakowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła piąta część i myślę, że się na tym nie skończy.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka sagi rodu Tyszkowskich, pięciu książek mocno osadzonych w historii naszego regionu. Jesteś pisarką z Przemyśla i Przemyśl też pojawia się w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Pojawia się dzielnica, o której myślę, że nawet 90% mieszkańców Przemyśla wcześniej nie słyszało. Krejczówka. Toż niesamowita historia, bo ogromny majątek blisko centrum miasta.
0: Historia Krejczówki zaczęła się od mojego spaceru po Przemyślu z panem Piotrem Michalskim, genialnym przewodnikiem, który w ogóle przecudownie, przeciekawie opowiada na temat miasta. Pamiętam, że bardzo chciałam napisać o Przemyślu w 1855 roku i nie miałam co napisać. Dlatego, że wtedy w mieście panowała epidemia cholery, epidemia tyfusu. To jeszcze były czasy przed koleją i to jest taki czas w dziejach Przemyśla, kiedy nie ma infrastruktury. Na przykład kamienice są rozbierane, bo ludzi nie stać na to, żeby płacić czynsz, więc rozbierają te kamienice i sprzedają materiał budowlany. Są zburzone w ogóle mury miejskie przez Austriaków. Jest zburzony ratusz, bo w ogóle ratusz się zawalił ze starości i na tym miejscu jest wybudowany austriacki odwach. I to jest taki naprawdę...
2: trochę Armagedon.
0: Tak, dokładnie taki czas, gdzie naprawdę Przemyśl jest w wielkim upadku. I jak umawialiśmy się z panem Piotrem na spacer, ja powiedziałam, panie Piotrze, idziemy według mapy z 1852 roku, to jest mapa katastralna Przemyśla, i pan mi opowiada, co było po lewej stronie, po prawej stronie Słowackiego, i dlatego ta ulica została wybrana, właśnie ulica Słowackiego, ponieważ to był jakby trakt, którym się Tyszkowski mógł przemieścić do Przemyśla. I pamiętam, idziemy, chodzimy po tym Przemyślu, to był jakiś straszny marzec, bardzo zimno i ja tak tutaj słucham, no tutaj jest rozebrane, tutaj jest ruina, tutaj jest jakaś kopalnia piasku, już nie pamiętam w tej chwili, nie chcę zmyślać. Mówi, to wszystko jest później, bo to będzie jedna karczma, w której się zatrzymał Franciszek Józef. I ja tak idę i jestem coraz bardziej zdesperowana, myślę, tak, nie mam o czym pisać, to nie ma nic w tym Przemyślu w tym 55 roku. Dopiero się koniunktura zacznie później wraz z koleją. I w pewnym momencie patrzę na tą mapę i widzę taki park, folwark 30-hektarowy, jak się okazało, czyli Krejczówkę, właśnie w tym mieście, które jest targane epidemią, gdzie tu nie ma nic, wszystko jest w rozsypce i nagle ktoś sobie buduje rezydencję na 1/3 miasta z ogrodami, z zestawem. I pytam pana Piotra wtedy, co to w ogóle jest, kto był właścicielem tego czegoś. I on mówi, że właścicielem był nauczyciel filozofii, Franciszek Krejczy, i on sobie tutaj mieszka. Ja mówię, co? Nauczyciel z gimnazjum, który uczył w szkole, ma folwark, który ma 30 hektarów, więc coś jest nie tak.
2: Miasto musiało być chyba w strasznym upadku, skoro tak tanio można było kupić nieruchomość i zostać było nauczycielem.
0: Ale to była utrzymana nieruchomość, o to chodzi.
2: O, to jeszcze ciekawie. Więc jakiego było na to stać? Doszłaś do tego?
0: No właśnie. I to jest piękne pytanie, prawda? Skąd ktoś miał pieniądze? To jest pytanie, które otwiera wiele dróg. I w ogóle historia Krejczówki jest niesamowita, do której mi się udało dokopać. Zaczęliśmy od tej rodziny Krejczych. Ja jestem w ogóle żoną filozofa, więc wiem, że filozof ma kompletnie inne priorytety życiowe niż zarabianie na życie. I zacznę od tego, że weszłam chyba na forum poświęcone Krejczówce. Przeczytałam świetny artykuł pani doktor Natalii Stojak na temat przemyskiej Krejczówki, ale też jakby Krejczówka, czyli ta cała dzielnica, która liczyła te 30 hektarów, była opisywana już dużo, dużo później, pod koniec XIX wieku, że ona została rozparcelowana, rozsprzedana. Natomiast w tym 55 roku ciągle była biała plama. Nie wiadomo było, skąd w ogóle ktoś miał pieniądze na to. I na forum poświęconym właśnie Krejczówce, chyba na Wehikule Czasu, to jest takie świetne forum facebookowe, które porusza historię Przemyśla, które porusza różne tam legendy, historie, zrzesza ludzi, którzy się fascynują historią Przemyśla, natrafiłam na panią Małgorzatę Knakiewicz, która jest w prostej linii potomkinią rodu Krejczych. Nawiązałam z nią kontakt, w ogóle pani Małgorzata pochodzi z Wrocławia i ma w swoim archiwum domowym mnóstwo listów,

0: mnóstwo dokumentów związanych z rodziną Krejczych i opowiedziała mi niesamowitą historię. Mianowicie Franciszek Krejczy, czyli ten nasz filozof, ożenił się z córką fryzyjskiego, Holandia, barona. To wszystko w Przemyślu, proszę Państwa. No i teraz wracamy do tego w ogóle gościa, czyli tego barona fryzyjskiego. Gość się nazywał Willem August Sirtema van Grovestins. Nauczyłam się tego na pamięć. Pochodził z arystokratycznej rodziny. To była rodzina, która wtedy była w bezpośrednim otoczeniu rodziny królewskiej. On był generałem na dworze króla...
1: Niderlandów.
0: Tak, Niderlandów, tylko że to wtedy było podzielone na landy dokładnie. I on pochodził z Fryzji, jego rodzina stamtąd pochodziła, więc to wtedy nie mówiło się o Holandii czy o Niderlandach, tylko się mówiło, że był Fryzyjczykiem. Po czym, kiedy miał 53 lata, dostał nominację na gubernatora, wicegubernatora Demerary. To jest Gujana. Demerara kojarzy nam się z cukrem, bardzo słusznie, ponieważ w Gujanie uprawiano cukier, który był potem, prawda, transportowany do Europy i zanim zaczęto produkować cukier z buraków cukrowych, no to cukier ten trzcinowy był najbardziej, znaczy to był jedynym cukrem dostępnym w Europie.
1: Czyli i chcesz pan... powiedzieć, że ktoś w Przemyślu kupił 1/3 miasta za pracę niewolników w Gujanie?
0: Tak. Chcę ci to powiedzieć, dokładnie. Jak dochodziłam w ogóle do tego, w ogóle jak pisałam to Wilcze Znamie, to ja mam wrażenie, że to jest jakiś film. No ale dobra, wracamy do pana Willema. Pan Willem Sirtema van Grovestins został, on nawet nie był gubernatorem tej Gujany, on był kimś takim jak dyrektor handlowy, ponieważ wtedy Demeraru zarządzała spółka holenderska GWC, rozszyfrowuję ten skrót w książce. To była holenderska kompania zachodnioindyjska, która miała pod swoją władzą m.in. Gujanę i plantację niewolników, dokładnie tak jak odgadłeś. I pan Willem, nasz baron, zajmował się handlem, czyli eksploatował tych niewolników na Demerarze, tak jak eksploatowano wtedy darmową siłę roboczą. Tłumił bunty na Demerarze, po czym nastał rok 1795, kiedy to nastąpił przewrót pałacowy. Ja oczywiście sama do tego dochodziłam, to jest po prostu historia, nie z tej ziemi. Nastąpił przewrót pałacowy i król Niderlandów, nie pamiętam dokładnie który, musiał uciekać z własnego kraju i schronił się w Wielkiej Brytanii. I ponieważ chciał się odwdzięczyć za to, że może znalazł azyl u Brytyjczyków, podarował im Demerarę. To był 1795 rok, więc nagle nasz baron nie ma co robić, zostaje bezrobotny. Więc co zrobił? Wziął po prostu wszystko, co mógł zabrać ze sobą, całe złoto, cały majątek, cały towar, wszystko, czego się dorobił, wsiadł na statek i popłynął do Pragi, ponieważ nie mógł się pojawić w Holandii, ponieważ po pierwsze, jemu tam zmarła żona, zostawił dzieci, no praktycznie on zdradził tą Demerarę, on oddał ją Brytyjczykom, więc bał się wracać do swojego kraju. Zamieszkał w Pradze ożenił się drugi raz i miał dzieci. Między innymi miał właśnie córkę Wilhelminę, która w Pradze poznała na uniwersytecie pracującego tam Franciszka Krejczego. Wilhelmina otrzymała ogromny posag. Przyjechali razem z Franciszkiem do Przemyśla i tutaj założyli, kupili Krejczówkę, wybudowali. Ten 30-hektarowy folwark, więc jakby historia tego jest opisana w czwartej części sagi rodu Tyszkowskich, Wilcze Znamie. Jest to historia autentyczna i myślę, że chyba nikt by nie przypuszczał, że mamy dzielnicę, która jest zbudowana na krwi i pocie czarnych niewolników.
1: To też wielokulturowa historia, tym razem Przemyśla, prawda? Niesamowite w ogóle, że my zapominamy o takich postaciach jak Krejczy. Zresztą nie jest to jedyny Czech, który w Przemyślu dorobił się ogromnych pieniędzy, bo takich historii później, z czasów boomu budowlanego od twierdzy Przemyśl jest jeszcze sporo, prawda?
0: Dokładnie. Jego syn między innymi był właścicielem sklepu tekstylnego, takiego słynnego, tak? Bo nam się kojarzy, nam się Krejczy, nazwisko Krejczy w Przemyślu z konfekcją damską, ze sklepem, tak? Krejczy i Walc, zdaje się. Więc to są właśnie potomkowie tych Krejczych. Pamiętam, moje takie odkrycie, które było dla mnie naprawdę odjazdowe, że pan Willem Sirtema van Grovestins do 1820 roku, czyli jak już uciekł z tej Demerary, miał tam własną plantację. Ta rodzina miała własną plantację, która też handlowała między innymi kakaem i właśnie trzciną cukrową, czyli cukrem tym Demerara. I potem pamiętam, że zaczęłam studiować mapy i nagle na mapie Demerary znalazłam to miejsce. Nazywało się Princess Carolina. A w tej chwili jest to miejscowość pod tą samą nazwą. To jest była plantacja naszego fryzyjskiego barona, który był bezpośrednim sponsorem krajczówki w Przemyślu. To niesamowita historia.
1: To prawda, nikt by chyba nie pomyślał, że 1/3 Przemyśla można było kupić za pieniądze z plantacji
0: w Gujanie.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści osadzonych w naszym regionie. Po tych niesamowitych historiach z Birczy, z Kalwarii Pacławskiej czy z Przemyśla, chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej fachu.
0: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
1: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
0: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich 2. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
2: Nowości wydawnicze w regionie.
1: Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
0: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam 2. liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to było chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. Bo niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
1: Dlatego pytałam o lekcję historii.
0: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego. I też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje Tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat. Świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskim już interesował wiele, wiele lat. Teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce. I żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski i jego rodzina, i jego matka, która była obłożona klątwą. Przecież to są w ogóle postacie jak z bajki.
1: Polecamy więc bardzo gorąco sagę rodu Tyszkowskich, Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła, Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, Nóż i Piołun, 5 znakomitych książek. Magda Skubisz, pisarka, autorka sagi rodu Tyszkowskich, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje.
1: I to już wszystko w tym wydaniu naszego magazynu Co jest grane. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia. Radio Złote Przeboje.

ciebie poprzez mrok.

Radio Złote Przeboje 103,6 FM.